Lata psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Eska Iława News. To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Czy Iława przyjmie standardy ochrony drzew? Do tego przekonywała radnych i władze Iławy Magdalena Rudnicka z Dzikiej Iławy. Standard przyjęły już takie miasta jak Kwidzyn, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski, Poznań i Gdańsk. A co on dałby Iławie? Posłuchajcie sami.
2: Temat zaproponowałam jeszcze w ubiegłym roku. Pozwolę sobie zacytować fragment naszego najważniejszego aktu, jakim jest Konstytucja, która mówi o tym, że każdy ma obowiązek ochrony przyrody dla obecnych i przyszłych pokoleń. No i takim elementem krajobrazu miejskiego, który właśnie może być łącznikiem dla obecnych i przyszłych pokoleń, są przede wszystkim drzewa ze względu na ich długowieczność. I chciałabym Państwu w miarę krótko przedstawić, czym są standardy ochrony zieleni i dlaczego nasze miasto powinno je wprowadzić. Jeżeli chodzi o ochronę zieleni wysokiej, bo na niej głównie się skupię, to oczywiście najważniejszym aktem, który reguluje sprawy ochrony i pielęgnacji zadrzewień

Drzewa, jakim są korzenie? Definicja w ustawie o ochronie przyrody mówi o tym, że drzewo to wieloletnia roślina o zdrewniałym pędzie i gałęziach tworzących koronę. I między innymi, może nie tylko dlatego, ale również między innymi dlatego, że te drzewa są tak po macoszemu traktowane, w związku z tym te korzenie faktycznie zazwyczaj najwięcej cierpią w różnych procesach inwestycyjnych. Między innymi też dlatego, że większość ludzi nie wie, w jaki sposób korzenie drzew w przestrzeni miejskiej rosną, ponieważ w zasadzie jakieś niecałe 10% to są korzenie, które sięgają głęboko, na głębokość kilku metrów, a ponad 90% wszystkich korzeni drzewa sięga głębokości nawet nie metra, czasami jest to 70 cm, a na glebach, w miejscach, gdzie gleba jest bardzo zagęszczona, ubita, czasami to jest nawet 15 cm. Więc w momencie, kiedy prowadzimy większość procesów inwestycyjnych, wszystkie najważniejsze części korzenia po prostu ulegają uszkodzeniu. I zazwyczaj procesy inwestycyjne kończą się w ten sposób dla drzew, że ta najważniejsza część, czyli właśnie korzenie, które mają za zadanie i pobierać wodę i składniki odżywcze, ale też kotwiczyć drzewo w glebie, po prostu zostają uszkodzone. Brak jest tak naprawdę realnej ochrony korzeni w procesach inwestycyjnych. Jest taka zasada, która jest po prostu potwierdzona obserwacjami i badaniami, że przycięcie korzeni po jednej stronie na odległość krótszą niż 5 średnic pnia powoduje wywrócenie się tego drzewa. Tu, jak na tych zdjęciach możecie Państwo zaobserwować, nie ma takiej odległości zachowanej, więc to jest perspektywa czasu, że drzewa ulegną wywróceniu. I nie jest to kwestia kilku miesięcy, czy nawet 2-3 lat. Zazwyczaj jest to okres 5, 10, może 15 lat, kiedy drzewo zaczyna się wywracać, więc zwykle z inwestycją nie jest już po prostu powiązane. Kolejny grzech popełniany w procesach inwestycyjnych to jest wykorzystywanie całej przestrzeni wokół drzew, chociażby do składowania różnych materiałów,

Pień nie jest realną ochroną. Ono jest w stanie ochronić tylko i wyłącznie pień, ale korzenie, o których już wspomniałam, czy korony w żaden sposób nie zabezpiecza. Oprócz tego, że drzewa bardzo często są uszkadzane w procesach inwestycyjnych, to również przyspiesza ich zamieranie i chorowanie niewłaściwie prowadzona pielęgnacja. Niestety, mimo tego, że nauka o drzewach, o ich fizjologii bardzo w ostatnich dziesięcioleciach się rozwinęła, no to my cały czas stosujemy jeszcze, ja nie mówię tutaj tylko o naszym mieście, ja mówię o skali całej Polski, praktyki, które są już w tej chwili tak naprawdę nie do przyjęcia. Zdrowe drzewo jest w stanie opierać się chociażby sile wiatru i to często potężnym nawałnicom, jeżeli ma zdrowe korzenie i dobrze rozbudowaną koronę. Natomiast my, prowadząc procesy pielęgnacyjne, tak jak widać to na zdjęciu, zazwyczaj podkrzesamy drzewa do góry, zostawiając takie wiotkie zapałeczki, które nie mają szansy stawiać przez dłuższy czas oporu wiatrom. Co więcej, mamy problem w naszym mieście, jak i w całej Polsce, ogromny z jemiołą. Jedna taka kulka jemioły to jest czasami nawet 20 kilo, więc przy drzewie o tak ubogiej koronie takie dodatkowe obciążenie jemiołą to bardzo, bardzo poważny problem. Zła pielęgnacja to również nadmierne ogławianie drzew, a tak naprawdę to ich niszczenie, bo ustawa nie mówi nic o ogławianiu, mówi już po prostu o niszczeniu korony drzewa. I tu kolejna zasada. Tak naprawdę każde drzewo, które będzie miało przyciętą gałąź o średnicy większej niż 10 cm, a to jest tak naprawdę niewiele, będzie tworzyło dziuple. W przypadku drzew bardzo wrażliwych powyżej 5 cm, a takim wrażliwym drzewem jest chociażby kasztanowiec. Jak się Państwo przyjrzycie w naszym mieście nawet, to większość kasztanowców dziuple ma. Dla starego drzewa to nie jest problem, ale młode drzewa, a młode drzewo to drzewo, które ma kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat. Wiek drzewa wygląda inaczej trochę niż nasz. Dla młodego drzewa dziupla jest bardzo niebezpieczna, bo te drewno jest jeszcze elastyczne i może po prostu powodować wyłamywania. No my niestety bardzo często przycinamy już zbyt nadmiernie, dlatego że bardzo późno zaczynamy pielęgnację drzew i przycinanie. Długi czas te gałęzie w ogóle nie są pilnowane. Dopiero jak zaczyna pojawiać się susz, to zaczynają być obcinane w nadmiernej ilości. I teraz tak, żeby drzewo w przestrzeni miejskiej mogło być zachowane, musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy to jest nasz, oczywiście bezpieczeństwo naszego mienia, ale też w przypadku ciągów pieszych komunikacyjnych to musi być zachowanie skrajni. Tu jako bardzo dobry przykład chciałam powiedzieć, że Holendrzy w momencie wykonywania już nasady planują wyprowadzanie skrajni na kolejne 20 lat. Oni od samego początku sadząc drzewo, wiedzą, że drzewo, które sadzą, ma koronę tymczasową i już w tym momencie zaczynają myśleć z perspektywą 20 lat, jak wyprowadzić skrajnię na potrzebną wysokość, tak żeby w dalszym okresie nie prowadzić takich właśnie intensywnych cięć, które będą po prostu już osłabiały drzewo. I tam faktycznie takich dziuplastych, stwarzających niebezpieczeństwo drzew praktycznie nie spotkamy. Przykłady z naszego iławskiego podwórka, co z drzewami często się dzieje, to nad czym ja bardzo ubolewam, to jest podkaszanie praktycznie każdego drzewa, jak się Państwo przyjrzycie, podczas koszenia trawy podkaszarką i uszkadzania tej szyjki korzeniowej, co jest dla drzewa kolejnym osłabieniem. Przyjrzyjcie się Państwo, naprawdę masa drzew w ten sposób jest w Iławie uszkodzona. Teraz wracam do tytułu prezentacji, czyli do tych standardów ochrony zieleni. Standardy są to wytyczne, które zostały opracowane przez najlepszych naszych polskich arborystów, osób, które na co dzień pracują z drzewami, które zarządzają ryzykiem w otoczeniu drzew, którzy przygotowali cały komplet wytycznych i dla jednostek miejskich, ale tak naprawdę dla wszystkich osób, które w jakiś sposób mają do czynienia z drzewami, tak żeby mogli z tych standardów korzystać i wdrażać najnowszą wiedzę do swoich praktyk. Te standardy składają się z trzech części dotyczących z jednej strony inspekcji i diagnostyki drzew, czyli tu głównie do osób, które prowadzą podstawową inwentaryzację, cięcia i pielęgnacji, o której dużo powiedziałam, ale również standard dotyczący właśnie ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Te dokumenty mówią o tym, kto z jakimi kwalifikacjami tak naprawdę powinien w ogóle tymi drzewami się zajmować, jak na każdym etapie powinien z perspektywy właśnie ochrony drzew wyglądać proces inwestycyjny jeszcze

Przed rozpoczęciem planowania takiej inwestycji, jak powinna wyglądać skuteczna ochrona tych drzew. I to, co jest bardzo istotne w tych standardach, to jest to, że licencja pozwala na dowolne wdrażanie tych standardów. Specjalnie były one udostępniane na takiej licencji, żeby każda jednostka samorządowa mogła je dowolnie w swoim urzędzie wprowadzać i wykorzystywać. Chciałam tutaj Państwu powiedzieć, że mi temat tych standardów leży na sercu już od dawna. Mam nadzieję, że uda się z Panem Burmistrzem przeprocedować to, żeby te standardy w naszym mieście wprowadzić. Nawet jeżeli się uda to zrobić, to z punktu widzenia Urzędu Miasta standardy będą obowiązywały tylko w jednostkach podlegających pod nasz urząd, a przecież masa drzew na terenie naszego miasta ma różnych zarządców, tak? To są i zarządcy dróg, spółdzielnie, wspólnoty, dlatego też występuję z tą prezentacją do Państwa, radnych jako osób, które są w przestrzeni publicznej, mają kontakt z wieloma mieszkańcami, również z różnymi zarządami spółdzielni, żeby mówić o tym, że te standardy są, że można z nich korzystać, żeby tą prawidłową pielęgnację drzew wprowadzać, dlatego że jeżeli od samego początku będziemy drzewa dobrze prowadzić, to one będą generować więcej usług ekosystemowych dla nas tak naprawdę, niż my będziemy musieli generować później kosztów na ich utrzymanie czy pielęgnację. I teraz już tak króciutko na koniec chciałam pokazać parę przykładów, które właśnie te standardy wdrażają. Pierwszy taki podstawowy właśnie w tym standardzie ochrony drzew przy inwestycjach to wyznaczanie strefy ochrony drzew, która nie pozwala w ogóle na użytkowanie terenu w trakcie inwestycji. Czasami są to wygrodzenia, czasami to są jakieś po prostu otaśmowania, które po prostu nie pozwalają ani maszynom, ani tak naprawdę człowiekowi na teren tej strefy ochrony drzewa wchodzić. Ale też bezpośrednie przykłady, to akurat pozwoliłam sobie przedstawić Kraków, dlatego że Kraków jest miastem, który w tej chwili bardzo mocno pilnuje tych standardów. To w jaki sposób można chociażby chronić korzenie podczas inwestycji, nawet gdy już dojdzie do ich uszkodzenia, że są specjalne ekrany, które nie wymagają dużego nakładu pieniężnego po to, żeby ochronić korzenie przed wysuszaniem. To, co dzieje się w tej chwili w wielu miastach, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie, to chodniki, różne parkingi, które w żaden sposób, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie, nie wpływają na drzewa, dlatego że są stosowane jako takie chodniki rampowe, tarasowe, po prostu punktowe elementy, na których dopiero kładzione są chodniki czy całe parkingi. I tutaj w żaden sposób nie zagraża to korzeniom drzew w wywracaniu się. Docinane krawężniki, technologie bezrozkopowe, które pozwalają również nie uszkadzać tej najbardziej rozwiniętej strefy korzeniowej. Punktowe ogrodzenia. Tak jak już wspomniałam, bardzo by mi zależało na tym, żeby te standardy pojawiły się również w naszym mieście. Oprócz tych wielkich miast, które już wymieniłam, w ubiegłym roku wprowadził je również Kwidzyn, który można porównać nieco do naszego miasta pod względem wielkości. I to się udało. W Gdańsku chociażby mamy społeczną Radę Drzew, która pomaga wdrażać różne pomysły. Ja skupiłam się tylko na drzewach, natomiast wiele miast w tej chwili idzie dużo dalej, wprowadzając standardy ochrony całej zieleni, łącznie z regulowaniem kwestii koszenia, grabienia liści, tego, czy one powinny być usuwane, czy nie, tego, co robić z martwym drewnem, czy nie. Więc miasta zaczynają iść w tą stronę, bo widzą po prostu, jak ogromne zyski daje prawidłowa pielęgnacja. Już dosłownie na sam koniec chciałam wrócić na chwilę do tematu tego, co wydarzyło się w ubiegłym roku i tego, że jeden z naszych świeżych tak naprawdę pomników przyrody nie przetrwał wichury. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zapoznawał się z inwentaryzacją, która była wykonana już po tym zdarzeniu. Ja chciałam tylko tutaj przedstawić swoje zdanie, bo jakby jak najbardziej zgadzam się z wynikami tej inwentaryzacji, które w żaden sposób nie wskazują do tego, że ochrona powinna być zniesiona, bo nie ma do tego podstaw, ale bardziej chodzi mi o tą część strażaka, która leży w tej chwili obok i gdzieś tam były głosy na ten temat, że może powinna być ta kłoda usunięta. Powiem tak, po pierwsze w dalszym ciągu jest to element, część drzewa pomnikowego, więc ta kłoda też podlega ochronie prawnej i tak naprawdę bez konsultacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska nie możemy nic zrobić. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim jest to w dalszym ciągu element spajający cały tak naprawdę

ten pomnik. A po drugie, jeżeli chodzi już o samą kwestię bezpieczeństwa, to po pierwsze, jeżeli Państwo pamiętają zapisy uchwały o pomniku przyrody, mamy strefę ochronną, w której tak naprawdę nie powinno się nic dziać i tak samo nie powinno być tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie

tam ludzi, tym bardziej, że jest to pas zieleni. A po drugie, takie kłody w większości miast w tej chwili są po prostu zostawiane ze względu znowu na tą wartość i ekologiczną, i ekonomiczną. To jest przykład z Olsztyna, gdzie Bóg uległ kompletnemu wywróceniu i pozostał w tym miejscu, gdzie

0: dlatego, że drzewo nigdy nie jest niebezpieczne i że może być wykorzystywane również bezpośrednio do rozwijania kompetencji u dzieci, z którymi, no jeżeli chodzi w ogóle o kontakt z naturą, czy też nawet taką sprawność, jak wiemy z różnych raportów, jest coraz gorzej. Jeżeli chodzi o moje zdanie, uważam, że strażak powinien zostać w miejscu, w którym jest, natomiast oczywiście tutaj decyzja zawsze zostaje u państwa radnych, bo to o państwu uchwałą decydujecie, tak? Co powinno z pomnikiem przyrody się stać. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że nie zanudziłam.
1: Głos w sprawie zabrał burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.
2: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za udzielenie głosu. My jakiś czas temu wysłaliśmy pismo po tej katastrofie pomnikowej, że tak powiem, do zarządcy terenu, bo my nie jesteśmy właścicielem tego terenu, po tej inwentaryzacji, która do nas wpłynęła. Ja też się zgadzam z tymi wnioskami, że to powinno zostać tak, jak jest i nie zagraża to niebezpieczeństwu. Wysłaliśmy takie pismo na moją prośbę, na mój wniosek do zarządcy, do właściciela terenu z informacją taką właśnie, że jest taka rekomendacja, żeby to pozostało w takim stanie, jakim jest. Do tej pory Krzysztof nie przyniosła odpowiedź, prawda? Chyba też próbowaliśmy się skontaktować, więc żadnej odpowiedzi negatywnej, czyli takiej zmierzającej do tego, że właściciel będzie chciał usunąć ten pień, żadnej takiej informacji nie mamy. Ale my stoimy na stanowisku zgodnie z tą inwentaryzacją, że powinno to zostać tak, jak jest, i właściciel terenu dostał od nas taką informację z taką prośbą niejako, żeby to zachować. Jeżeli chodzi o standardy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, będziemy mieli w maju spotkanie na ten temat z inwestycjami, z naszymi inwestycjami. Będę panią prosił jako osobę fachową, żeby nas wdrożyć bardziej w ten temat ochrony i wypracowania jakichś standardów, które można byłoby przez nas tutaj stosować.
1: Głos w sprawie zabrała też radna Rady Miejskiej Iławy Martyna Weżlic.
3: Ja zgadzam się z panią Magdą. Uważam, że drzewo strażak powinien zostać tak jak leży, tylko moja propozycja jest taka, żeby postawić tam jakąś tabliczkę, która by informowała może o historii strażaka i o tym, jakiemu wypadkowi uległ.
0: Zgadzam się oczywiście. Ja w tej chwili czekam na wyniki konkursu, na który składam do marszałka jako fundacja. To jest konkurs, który ma docelowo dotyczyć drzew w przestrzeni naszego miasta, więc jeżeli się uda otrzymać grant, to miałam tam w planach właśnie to, żeby tablica przy strażaku taka edukacyjna stanęła. Po prostu czekamy na wynik.
1: Pytania w sprawie miał też radny Dariusz Paczkowski.
4: Pytanie może nie dotyczące strażaka, tylko innych drzew, które są w Iławie w różnych, przeróżnych miejscach. Fachowa osoba, więc spodziewam się właściwej odpowiedzi. Suche drzewa, kompletnie suche drzewa, których mamy tutaj dość duże ilości. Patrzę na pana Krzysztofa, ile jest lekki uśmiech na twarzy, więc chyba wiemy, o co chodzi. Czyli nie tylko te drzewa, Krzysztofie, wiemy, chodzi o drzewa na ulicy Mickiewicza, te, które gałęzie z nich lecą na samochód. Czy jest jakaś procedura, jakieś standardy, które można zastosować, żeby drzewom, które są kompletnie suche, a mogą zagrażać nam, czy można je usuwać? Dziękuję bardzo.
0: Oczywiście decyzja zawsze o usunięciu może być, natomiast ja powiem, jakie standardy w tej chwili w naszym kraju się wprowadza. Takie drzewa zupełnie suche obcinane są do najbezpieczniejszej wysokości. Zwykle to jest około 3-4 metry, także te najbardziej cienkie gałęzie, które po prostu przy silniejszym podmuchu polecą, są usuwane. I takie, nazwijmy to kikuty 3-4-metrowe, w przestrzeni miejskiej zostają. To w tej chwili ma swoją konkretną nazwę. Takie drzewa nazywane są świadkami, dlatego że one, mimo tego, że są suche i z naszej perspektywy wydają się kompletnie martwe, one są bardzo ważnym elementem biocenozy, bo po prostu stanowią siedlisko do gniazdowania, żerowania wielu, wielu gatunków organizmów. Więc nawet stosuje się specjalne cięcia, tak zwane weteranizujące, które mają właśnie jakby naśladować naturalne wyłamania, żeby te drzewo jak najmniej, powiedzmy, wyglądem gdzieś tam odstawało od krajobrazu, ale w tej chwili jest standard zachowywania takich drzew w przestrzeni miejskiej, tylko mówię obcięcia go do bezpiecznej wysokości.
4: Bardzo dziękuję.
0: Oczywiście dobrze jest sprawdzić, jak wygląda sytuacja w strefie korzeniowej, ale do tego też narzędzia są i takie bardzo tanie, i też jak ktoś potrzebuje droższe sondy. Natomiast nie powinno być problemu, no też pytanie, jak blisko ono się znajduje, tak? W tej chwili jest mi ciężko sobie wyobrazić, o które drzewo na Mickiewicza chodzi, postaram się przyjrzeć, natomiast mówię, no to powiem tak, no każde drzewo to jest indywidualny organizm, tak jak organizm ludzki, więc mimo ogólnych pewnych zasad, norm, zawsze do każdego drzewa trzeba podejść trochę indywidualnie, właśnie oceniając między innymi otoczenie, tak? A

0: Ale jakby same kryterium, że drzewo jest suche czy martwe, nie jest przyczynkiem do tego, żeby je od razu wycinać na równo z ziemią.
1: Głos w sprawie zabrał też radny Michał Kamiński.
2: Pani Magdalena, jeszcze mam pytanie odnośnie właśnie ochrony drzew w pobliżu właśnie żerowisk bobrowych. Zdarzają się właśnie tutaj właśnie przy ośrodku zdrowia rodzinie, tam właśnie chyba wierzby rosną bodajże, i też jeden z mieszkańców wysyła mi zdjęcia, że te dosyć spore drzewa są uszkodzone. Czy właśnie w stosunku, nie wiem, do tych drzew jakieś takie te siatki ochronne powinniśmy stosować? Jak to wygląda?
0: Siatki to jest najlepsze rozwiązanie, przy czym no też kwestia jakby tego, kto jest właścicielem tego drzewa, nie? Bo teraz pytanie, czy to faktycznie gdzieś tam nasze, czy może Wody Polskie, bo to tam różnie jest z tymi własnościami. Można, ale to na krótką metę, osłaniać się takimi czarnymi foliami, bo to też w pewien sposób zabezpiecza drzewo, żeby nie wdawały się tam żadne procesy rozkładające. Natomiast mówię, to jest na krótką metę, to też nie jest do końca ekologiczne, bo jednak to jest plastik, więc te siatki są po prostu najbezpieczniejsze i najbardziej efektywne.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Jestem dzisiaj na kolejnym już kulturalnym spotkaniu w biznesie i widzę nowe twarze.
5: Miłosz Cendrowicz.
6: Malwina Gębiewska-Dygas.
4: Co Państwo tutaj dzisiaj robicie?
5: Przyszliśmy zobaczyć, co się tutaj będzie działo. Jesteśmy pierwszy raz, zainteresowało nas to wydarzenie. Już od pewnego czasu śledziliśmy.
6: Bardzo dobre wrażenia, bardzo wspaniałe. Dużo ciekawych osób, dużo ważnych informacji rozwojowych. Coś wspaniałego.
5: No i można nawiązać kontakty lokalne, biznesowe przede wszystkim.
4: Mam tutaj, jak to było, że seniora, tak, tych spotkań, czyli Rafała Waszkiewicza, jak dzisiaj? Czy jest za każdym razem na tych spotkaniach inaczej?
7: Totalnie inaczej. Każde spotkanie to nowe znajomości, nowe inicjatywy, nowe pomysły, nowe rozmowy, nowi prelegenci. Petarda. To jest możliwość właśnie poprzez rozmowę i poprzez spotkanie budowania relacji i wymiany doświadczenia. A jeżeli tutaj dwoje ludzi, troje ludzi się spotka, to wiadomo, że można się wesprzeć, czy to w formie właśnie reklamy, wsparcia. Jest wiele możliwości.
4: To, co dzisiaj padło ważne z Pana ust, to żeby przed wakacjami zwracać uwagę na to, czy firma, która organizuje dziecku zajęcia, czy robi wszystko zgodnie z prawem.
7: Tak jest, to jest niezwykle ważne. 2025 rok dał mi dużo do myślenia, ponieważ miałem telefony, gdzie rodzice czy dziadkowie dzwonili, pytali się, czy my wystawiamy jako firma fakturę. Zawsze prosimy osoby zainteresowane naszą ofertą, aby sprawdzały to, czy dany wypoczynek jest zgłoszony do kuratorium oświaty i czy widnieje on na stronie ministerstwa w zakładce wypoczynek.gov.pl. Tam każdy z organizatorów ma określony numer danej usługi turystycznej i można to bardzo szybko zweryfikować, czy ta firma działa legalnie i odprowadza składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
4: Pani tutaj właściwie przyszła w jakim celu? Grażyna Skrzyniarz, która na co dzień zajmuje się animacją, prawda?
8: Tak, to prawda, jestem pierwszy raz co prawda na dzisiejszym spotkaniu. Zaprosiła mnie w sumie koleżanka, która też już była i faktycznie zaciekawiły mnie te tematy, bo jednak ZEF jest tematem aktualnym, bardzo poruszanym wśród przedsiębiorców, więc też również marketing, jak i pisanie książki. To są tematy, które mnie bardzo zainteresowały, więc chciałam bardziej się zaznajomić z tym, jak również poznać naszych iławskich przedsiębiorców. Uważam, że nasi przedsiębiorcy tutaj z Warmii i Mazur powinniśmy znać się, jakby trzymać razem.
4: Małgorzata Jędrzejewska dzisiaj nie śpiewała, chociaż reklamowała śpiewanie, no, tak, i swoje usługi właściwie, ale wspomniała Pani też o książce. No właśnie, tak, słuchacze dopytują, co z książką.
9: 30 marca będzie spotkanie autorskie w bibliotece, poprowadzi je, tadam, chyba już mogę zdradzić, Weronika Matia.
4: Co za kombo, dwie pisarki.
9: Zgodziła się, także bardzo się z tego powodu cieszę. Książka jest w składzie.

0: zasadzie tak się, no, coraz bliżej, coraz bliżej.
1: Czyje to będzie spotkanie autorskie właściwie, bo Weronika też wydaje wkrótce swoją
0: Weronika książkę. Będzie miała przede mną, ponieważ Weronika ma 25 marca, ma premierę, a spotkanie autorskie z nią będzie 24, a ze mną 30. Jeszcze, nie wiem, chyba mogę wspomnieć, że jeszcze Emrys Kosek ma 25 marca swoją premierę, ale kiedy będzie miał spotkanie autorskie, to nie wiem.
1: Tak to się plotkuje z pisarką.
0: Tak jest, mogę zdradzić różne tajemnice, ale do tego Poliszynela, ale na tym wystarczy. Więcej tajemnic nie znam.
1: Bardzo dziękuję w takim razie. Tytuł książki, pani Małgosiu?
0: Po drugiej stronie siebie. Jest to obyczaj psychologiczny. Trzeba będzie dużo chusteczek do czytania.
1: Do płakania?
0: Do wycierania oczu.
2: Jak z pasją łączyć biznes z kulturą? O tym Joanna Neścior, Iławskie Centrum Kultury.
3: Chciałabym Państwa zaprosić do tak naprawdę współtworzenia tego wydarzenia, które organizujemy w tym roku już czwarty raz. Więc to jest już wydarzenie, które ma swoją markę, przyciąga swoją już publiczność. Wiem, że Panie czekają na to wydarzenie. No i tak pokrótce opowiem, jak to wygląda. Organizujemy wydarzenia z pasją, na które zapraszamy w głównej mierze kobiety i przygotowujemy właśnie dla nich te atrakcje specjalnie wyselekcjonowane i wybrane. W holu kina są wystawcy, którzy wystawiają własne stoiska. Często są to takie osoby, które mają jakąś swoją ofertę kierowaną do kobiet, ale nie tylko. W sali kina przeprowadzamy konkursy, w których właśnie do wygrania są upominki sponsorowane przez naszych partnerów. My w zamian dajemy właśnie naszym partnerom reklamę na dużym ekranie w kinie podczas wydarzenia. W materiałach promocyjnych wydarzenie wspominamy właśnie o naszych partnerach, także ja serdecznie zachęcam do uczestniczenia w tym, do tworzenia z nami właśnie tych wydarzeń i do kontaktu. Na pewno gdzieś możecie Państwo znaleźć jakieś swoje miejsce właśnie podczas tych wydarzeń. Zapraszamy.
2: Justyna Sikorska z Iławskiego Centrum Kultury o tym, kiedy jest możliwość włączenia swojej firmy w animację.
4: Taka możliwość jest podczas Dnia Dziecka, które organizujemy, a także chociażby przy Iława Sandwich Festival, gdzie jest strefa animacji i tam firmy, nasi partnerzy mogą też swoje stoiska zaprezentować i te animacje zorganizować.
1: Szmacianki u Anki.
5: Dokładnie, Patrycja Zielińska. Anka to jest moja mama ze względu na to, że ona już od dawna jest krawcową i zaraziła mnie tą pasją, więc tak, to prawda. Więc stwierdziłam, że przy jej pomocy stworzę taką malutką firmkę, która będzie szyła upcyclingowe rzeczy, torebki, nerki, plecaki. Upcycling jest to wykorzystanie drugi raz tego samego materiału. Czyli na przykład, jak w naszym przypadku, mam tutaj torebkę jeansową, więc jest to drugie zastosowanie. Na przykład były te jeansy za duże, za małe, nie pasowały, więc proszę, stworzyliśmy torebkę.
1: Jak Pani ocenia dzisiejsze spotkanie?
5: Super. Ja jestem drugi raz na tym spotkaniu. Fajnie poznać nowe twarze, nowe osoby, z którymi może w przyszłości bym mogła współpracować.
1: Czyli tutaj Pani szukała jakby możliwości sieciowania się, czy bardziej jak wspomóc miasto w kulturze? Nie, właśnie to sieciowanie chyba, tak?
5: Sieciowanie, też wiedzę, jeżeli chodzi o prelekcje, ale też chciałam postawić w tym roku na to, aby trochę wspierać naszą Iławę, aby może właśnie wykorzystać jakieś wydarzenie do tego, aby się tam pojawić i wspierać Iławę.
1: Mirosława Sękowska dzisiaj o kajakowaniu, chociaż jeszcze lód na wodzie, ale już Pani zachęcała uczestników do kontaktu. I pytanie, jak Pani ocenia to spotkanie? Czy coś tutaj Pani wyciągnęła dla siebie i co to było?
6: Słuchałam wszystkich tych prelekcji. Zainteresowało mnie trochę o tym inkubatorze technologicznym, jeśli miałabym coś wymienić, to o tym, że tam jest ta też edukacja, nie powiem, że włączająca, tylko w ogóle dla różnych grup i tam pomoc dla osób bezrobotnych i tak dalej. Ale ogólnie to ja jestem kajakarka. Chciałam zachęcić tu też osoby, chociaż tak patrzyłam, że to może chyba nie mój rynek, tak jakby potencjalny. No niemniej jednak robię to w Iławie, nad rzeką Iławką. Mam te kajaki i chętnie bym tam widziała różne grupy ludzi i z dziećmi, rodziny, ale czy małżeństwa z dziećmi. I w ogóle jeśli ktoś nie umie pływać, to ja zachęcam, niech przyjdzie, ja wszystko pokażę, poinstruuję, poprowadzę na tej rzece Iławce.

0: miejsce. Na początek jakiś mały kawałeczek, ale i ławka jest bezpieczna, jest spokojna rzeka.
1: Płytka
0: jest. Także to jest takie dobre miejsce na początek jakby takiego, żeby zachęcić się do tego kajakowania.
2: Lokalni przedsiębiorcy, mniejsi i więksi, wzięli udział w biznesowym spotkaniu w kulturze już po raz czwarty.
3: Eski i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Dawid Jakubowski, dzień dobry. W studiu Eski gościmy Fabrykę Inicjatyw Obywatelskich z Iławy, a to oznacza takie nazwiska jak...
5: Małgorzata Jędrzejewska,
6: Marta Milewska-Haska,
7: Anna Okuniewicz.
4: A rozmawiać będziemy o nowym projekcie waszym, który będzie przetaczał się w sumie to przez całe wakacje. Zwie się Mikrofon dla Każdego. Co to będzie, z czym się je?
5: To jest akcja, do której zapraszamy mieszkańców Iławy, ale także i turystów, ponieważ niejednokrotnie podczas różnych imprez, które organizujemy, czyli na przykład śniadania, rozmawiamy z mieszkańcami o sprawach społecznych i też słyszeliśmy głosy, że brakuje takich imprez właśnie, gdzie można wyrażać siebie. No, w związku z tym postanowiliśmy ruszyć Mikrofon dla Każdego i jest to okazja właśnie na wyrażanie siebie. Jest to okazja do tego, żeby przyjść, zaśpiewać, powiedzieć ulubiony wiersz, nie wiem, albo swój na przykład, zaprezentować wiersz, być może że ktoś się przygotowuje do występu stand-upowego, proszę bardzo, może próbować nas rozśmieszyć, może ktoś do kabaretu jakiegoś pragnie się zapisać, tak samo. Każda forma ekspresji jest dowolna. Nie zachęcamy do tańca, ani występów akrobatycznych, ponieważ nie będzie tam warunków. Wszystko to, co możemy zrobić głosem i ewentualnie wyrazić ruchem dłoni i ciała bardziej statycznie, to jak najbardziej zapraszamy.
4: Wszelkie odgłosy paszczą, pożądane.
5: Tak jest, zdecydowanie tak. Każdy, kto przyjdzie i będzie chciał, dostanie 5 minut i przez te 5 minut może robić, co chce, z małymi wyjątkami. Nie mówimy o polityce, nie mówimy o religii, brzydkich wyrazów, choć w stand-upie to się czasem może zdarzyć. Wiadomo, chodzi o to, żebyśmy nie byli wulgarni wobec tych, którzy występują. Nie będziemy tolerować wyśmiewania i takiego traktowania prześmiewczego, napiętnowania. Tak, oczywiście bardzo prosimy przychodzić do nas nie pod wpływem alkoholu, tylko na trzeźwo. To ma być impreza dla wszystkich, czyli od dzieciaka do seniora każdy może przyjść. Oczywiście, jeśli będą dzieci, to pod opieką rodziców, żebyśmy nie mieli problemów, czy możemy takie dziecko zaprosić na scenę, czy rodzic wyraża zgodę. To takie chyba najważniejsze.
4: Będą gwiazdy na tych spotkaniach się pojawiać. Dwa nazwiska na plakacie widzę. Co, gdzie, jak, dlaczego i czy to będą jakieś konkretne programy artystyczne?
5: Irek Paliński, który wyraził zgodę na przyjście, branie udziału w Mikrofonie dla Każdego, to jest lokalny songwriter, gitarzysta, pieśniarz i popularny, jest znany, więc myślę, że jest to nazwisko, które przyciągnie publiczność i będzie też grał i śpiewał.
1: Druga osoba to Gosia Jędrzejewska, nasza szanowna koleżanka, która nie powie o sobie jako o gwieździe, ale jest to nasza propagatorka kultury, także w szerokim świecie, dlatego, że może poszczycić się udziałem w programie The Voice Senior, co właśnie zostało na plakacie wyróżnione, więc to jest jej duża zasługa też dla propagowania kultury w naszym mieście. I ona odpowiada głównie za pomysł na to wydarzenie i również za organizację. Gosia jako pomysłodawczyni będzie także moderowała to wydarzenie na bieżąco i zapraszała kolejnych uczestników. Wszystko gwarantuję, będzie odbywało się w bardzo przyjaznej atmosferze, bez oceń, ale za to wspierająco, bo tacy jesteśmy.
8: Na nasz mikrofon zapraszamy na Wyspę Młyńską 25 czerwca o godzinie 18:00, 16-30 lipiec też godzina 18 i 13-27 sierpnia godzina 18. Można zabrać swój kocyk.
4: Żeby najpierw posłuchać, się rozgrzać,
8: posłuchać.
1: Spędźcie z nami miły czas. Bądźmy razem na pikniku. Jesteśmy w towarzystwie też placu zabaw dla dzieci. Może to być atmosfera rodzinna, towarzyska, koleżeńska. Jesteście wszyscy mile widziani i zaproszeni.
4: No właśnie, bo to nie będzie się odbywało w formie konkursu, po prostu wolnej ekspresji, tak to nazwijmy.
5: Tak, to absolutnie. Żadnego jury, żadnego oceniania, żadnego konkursu. Kto chce przyjść, wystąpić, wyrazić siebie w sposób artystyczny, zapraszamy bez właśnie takiej bariery oceniającej. Można się pozbyć wstydu i po prostu przyjść i wystąpić. Tym bardziej, że osoby prowadzące, moderujące też będą śpiewać. W związku z czym no, można wziąć z nich przykład i przestać się wstydzić, po prostu wystąpić dla wszystkich. Budujemy jako fabryka wspólnotowość. I to jest jeden z momentów takich, kiedy możemy właśnie stworzyć jakąś taką wspólnotę.

0: Tym bardziej, że o ile ten pomysł wypali, to planujemy zacząć podobne spotkania, ale już wtedy tylko co miesiąc, także w sezonie jesienno-zimowym. Zobaczymy od Was, czy przyjdziecie, czy będziecie przychodzić, czy będziecie chcieli spędzać z nami czas, to od Was właśnie będzie zależało, czy pociągniemy to dalej.
1: Każdy będzie miał 5 minut, tak do głowy mi przyszło, ile tam będziecie mieli mikrofonów, gdyby na przykład jakaś grupa, formacja chciała wystąpić.
0: To znaczy, jeśli chodzi o grupy, o formacje, to dobrze, żeby byli przygotowani, ponieważ mikrofonów nie będzie za dużo, to będzie taki zwykły, podstawowy sprzęt nagłaśniający, który Irek Paliński właśnie ze sobą będzie miał. Myślę, że tam i za bardzo nie będzie miejsca na to, żeby się rozstawiać, nie wiem, z perkusją czy instrumentami, ale powiem tak, 25 w czwartek zapraszamy Was na rozpoczęcie wakacji. Przyjdźcie, zobaczcie, może się dogadamy. Także z większą formacją, bo wszyscy, którzy pojedynczo, solo, nie ma problemu, po prostu wchodzimy na scenę i jedziemy z koksem.
1: No bo 5 minut to tak w sumie tyle utwór może trwać, więc jakby ktoś miał jakąś piosenkę, to czemu nie?
0: Oczywiście, że tak. I jeśli ktoś ma podkłady do tego, prosimy zabrać ze sobą, będziemy mieli do czego podłączyć. Jeśli ktoś ma gitarkę, żeby sobie pograć, tak samo może zabrać ją, żeby sobie akompaniować. Fortepianu raczej nie proponujemy, ani pianina, bo to jednak troszeczkę może być skomplikowane.
2: Chyba, że wniesiecie.
0: Chyba, że sami sobie wniesiecie. Jeśli ktoś ma skrzypce też, flet, takie instrumenty, trąbka, tuba, takie instrumenty też są ewentualnie wskazane.
1: Ale to trochę z pogodą ryzykowne,
2: może jam session.
1: Bo to będzie pod gołym niebem,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, to będzie pod gołym niebem i o ile pogoda nie pozwoli nam na przeprowadzenie wydarzenia tego dnia, będziemy zmieniać na kolejną datę. Także bądźcie z nami w kontakcie, zaglądajcie na profil Fabryki Inicjatyw Obywatelskich na Facebooku, tam na bieżąco mamy wszystkie informacje uzupełniane.
1: I nie stresujcie się, bo tutaj już sobie rozmawialiśmy poza anteną, że to nie będzie rejestrowane, jak Wam nie wyjdzie, to i tak to poleci raz i nikt nie usłyszy.
0: Oczywiście, że tak. Chyba, że ktoś sam będzie chciał, żeby mu nagrać, no to myślę, że niech przyjdzie z mamą, z ciocią, z babcią, czy z kimkolwiek i ten ktoś nagra, żeby to dalej w eter nie szło. Ale na pewno będziemy robić zdjęcia, więc jeśli ktoś nie chce, żeby jego nadobna twarz pojawiła się w internecie, no to albo w masce, albo w kapturze, albo w ogóle niech nie przychodzi, bo zdjęcia będziemy robić i z wielką radością będziemy w internecie pokazywać Was, którzy do nas przyjdziecie i będziecie chcieli razem z nami spędzić przyjemnie czas.
3: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
1: Dawid Jakubowski, dzień dobry. Z jednej strony mikrofonu, z drugiej strony władza z Zalewa. Piotr Pietrasik, burmistrz gminy Zalewa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Pana, witam słuchaczy.
1: Rozmawiamy o 2026 roku, co tam słychać w gminie pod kątem wydatków budżetowych głównie, bo budżet uchwalony, udało się go dopiąć, rozumiem, tak jak wszystkim samorządom naokoło. No i co tam będzie się w Zalewie i okolicach najbliższych działo?
4: Może powiem, co już się zadziało na początku roku. Odebraliśmy nowy wóz strażacki z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego. 1 470 000 bodajże koszt zakupu. Oddaliśmy do użytku magazyn na ochronę ludności i obronę cywilną z sprzętem typu nagrzewnice, agregaty prądotwórcze, torby A4 medyczne zakupiliśmy i cała infrastruktura, wyposażenie takie na wypadek jakiegoś zagrożenia czy jakiegoś kataklizmu.
1: Ten magazyn tylko będzie typowo magazynowy, bo niektóre samorządy, to wiem, że łączyły funkcje te magazynu, że mogą te magazyny jako coś jeszcze służyć. Tu też się tak udało, czy to typowy magazyn?
4: To jest magazyn pod urzędem gminy w piwnicy, dość fajnie położony, tym bardziej, że tam mamy część ogrzewaną, także jak mamy jakieś tam krótkofalówki, telefony do łączności satelitarnej, to się to nie zawilgotnieje, w dobrych warunkach będzie przechowywane. Mamy możliwość tam składowania jeszcze jakichś dodatkowych na razie rzeczy, bo wiadomo, że będziemy uzupełniać te zasoby magazynowe, także tutaj go też jakoś tam na swój sposób wykorzystujemy.
1: Jeśli chodzi o drogi i inwestycje, bo tego zawsze najwięcej jest zaplanowanego w samorządach. Tutaj też u Was jeszcze sporo do zrobienia w temacie dróg?
4: No, w gminie Zalewo drogi, to jak wszyscy wiedzą, były chyba na ostatnim miejscu w budżecie i w realizacji. W tamtym roku udało nam się sumarycznie zrobić około 16 km z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi, także na pewno jest progres duży, to widać i czuć, tak?
1: Próbuję prześledzić sobie ścieżkę, jak się przejeżdża przez Zalewo, gminę Zalewo, to trudno nie przejechać przez Was, jadąc

0: do S7. Duży problem jest z rozjeżdżaniem tych nawierzchni?
1: Nawierzchnie były rozjechane. W tamtym roku zrobiliśmy ulicę Kilińskiego wspólnie ze starostą 1600 metrów i tu na tym odcinku została zbudowana też ścieżka pieszo-rowerowa z przejściami, a rzutem na taśmę przed Bożym Narodzeniem Zarząd Dróg Wojewódzkich wyremontował 7 km 519 w kierunku Małdyt. I tutaj już nam to poprawiło zdecydowanie stan nawierzchni i możliwość komunikowania się. Ostatni odcinek na terenie gminy Małdyty został, ale on już nie jest tak bardzo uciążliwy jak ten od Zalewa, tak? Gdzie były takie poprzeczne wyboje, że nie szło jechać. Zakłady istniejące w Zalewie też miały problem z wywiezieniem swoich produktów, bo to wszystko na tych tirach rozjeżdżało się, po tych dziurach utrzęsło i z tym był problem. Myślę, że teraz jest duża poprawa.
0: A jeśli chodzi o oświatę, bo tam były zawirowania pewne, udało się to wszystko pogodzić i dograć?
1: W tamtym roku zamknęliśmy chyba jako jedyna gmina w Polsce dwie szkoły podstawowe. Poskładało się to wszystko w miarę, myślę. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować nauczycielom, rodzicom za cierpliwość, za wyrozumiałość. Układamy na nowo to wszystko. Myślę, że już to jakoś funkcjonuje. Dowozy też są poukładane. Tym bardziej, że robimy remont w szkole w Zalewie. On cały czas trwa. Myślę, że do końca roku go zakończymy. Jest w 30%, szkoła jest wyremontowana. Od przyszłego roku myślę, że to już będzie zupełnie inaczej wyglądało. Będzie sala wyremontowana, gimnastyczna. Będziemy mieli dodatkowe pomieszczenia na świetlice po starej remizie strażackiej przy szkole. No i będziemy mieli wszystkie sale odnowione. Nowe oświetlenie, wentylacja, remont zewnętrzny już jest zrobiony, nowe okna, nowa elewacja odświeżona. Będzie boisko przyszkolne nowe z nawierzchnią sztuczną. Winda będzie zamontowana nowa w szkole, także będziemy mieli szkołę przystosowaną dla niepełnosprawnych. Myślę, że zupełnie inaczej będzie to wyglądało jak do tej pory. Co do pojemności, to my nic nie zmieniamy. Będziemy mieli dodatkowe sale na świetlice, ale powiększamy stołówkę, żebyśmy mogli tam przygotowywać posiłki na miejscu, a nie dowozić tak jak do tej pory jest. Ilościowo nam się nie zwiększy, zresztą nie mamy takiego problemu, bo nam ciągle dzieci ubywa, tak? Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej w Zalewie, nas było ponad 600 dzieci, a dziś do szkoły do Zalewa, gdzie mamy dwa budynki, bo jeszcze mamy przedszkole, plus tam pierwsze klasy mają lekcje, 340 dzieci.
0: A zapotrzebowanie na tą opiekę przedszkolną, bo niektóre gminy tutaj idą w tą opiekę najmłodszych i podobno jest duże zainteresowanie w gminie Zalewo również?
1: Przymierzyliśmy się do stworzenia żłobka z tych refundowanych środków od wojewody, ale mamy prywatny żłobek i przedszkole na terenie miasta i zrezygnowaliśmy, bo jak zrobiliśmy sobie rachunek taki ekonomiczny, to wyszło nam, że 500 tysięcy złotych dopłacimy, a będziemy mieli na 12 dzieci żłobek. Tu akurat w naszym przypadku gminy i miasta nie ma jakiegoś takiego dużego zainteresowania żłobkiem, że mamy problemy. Wszystkie dzieci, które są chętne, mają miejsce w żłobku prywatnym. My koncentrujemy się teraz bardziej na przedszkolach. Będziemy robili mniejsze grupy, żeby dzieci miały bardziej komfortowo. Mamy przygotowany projekt na termomodernizację przedszkola i gdzieś tam już słyszałem, że będą nowe nabory, będziemy startować, aplikować do jakichś środków, żeby pozyskać dofinansowanie. Będziemy chcieli przeprowadzić remont zewnętrzny, wymianę okien, nowe schody. Cały czas działamy w tej kwestii.
0: A jeśli chodzi o dojazdy dla mieszkańców, jakaś komunikacja kursuje po gminie Zalewo, żeby dowozić do szkół i do pracy?
1: Cały czas komunikacja działa tak samo jak do tej pory. Tu jest trochę problem, bo słyszę gdzieś od mieszkańców, że pytają mnie, dlaczego te autobusy puste jeżdżą. I tak jak ja to wcześniej widziałem, to dziś jest ta sama sytuacja, że często jedzie ten autobus i jedna osoba jedzie, albo w ogóle nikt nie jedzie. Rano dzieci jest obłożenie, bo tych dzieci jeździ po 40, po 50, a później następne kursy to tam pojedyncze osoby. Ale komunikacja działa, bierzemy w tym udział. Z takich ciekawostek rozmawiamy. Ostatnio się spotkałem z panem starostą i z Marcinem Mądrym, burmistrzem Susza. Będziemy myśleli o uruchomieniu jakiegoś połączenia z Zalewa do Susza i z powrotem, bo myślimy o zachęceniu młodzieży z Zalewa, żeby chodziły do średniej szkoły do Susza. Bo tutaj ani jedno dziecko z terenu gminy Zalewa nie chodzi do szkoły w Suszu, a chcielibyśmy coś zmienić, bo tam powstają nowe profile, no i dobrze by było zacieśniać współpracę na poziomie powiatu.
0: Czyli wszystkie jeżdżą do Iławy?
1: Iława, Dobrocin, Ostruda. Tutaj bliżej jest i lepiej to skomunikowane. Tu ze względu na słabą jakość drogi, no i odległość, tak? No i

0: taki nienaturalny kierunek. Tutaj próbujemy coś zrobić. Mieliśmy spotkanie z dyrektorami szkół, ze starostą rozmawiamy. Będziemy próbowali od września coś w tej kwestii zrobić.
1: W związku z uruchomieniem tej klasy mundurowo-wojskowej, tak?
0: Też. Okazuje się, że tam akurat problemu z naborem dzieci nie ma, ale to by powstały nowe oddziały, tak? Dobrze by było się wspierać na poziomie powiatu.
1: Mignęło mi tam ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących nowoczesnej fermy dla krów. Czyżby gmina Zalewo chciała iść w tym kierunku?
0: No jak widać, że są protesty, to znaczy, że nie za bardzo. Stowarzyszenie zorganizowało to spotkanie. Ciężko te konsultacje idą, gdyż jedni próbują wykiwać drugich. Inwestor zrobił wyjazdowe spotkanie u siebie na podobnej fermie. Wysłał zaproszenia, ogłoszenia były, podstawił autokar. Przyszło parę osób. Ja byłem na tym wyjeździe, bo chciałem sam się przekonać, jak to wygląda w rzeczywistości. Tam jest ferma 30% większa niż ta, co ma powstać tutaj na terenie Zalewa. Nie mam pojęcia, jak to się potoczy.
1: A druga strona twierdzi, że szkodliwość środowiska będzie?
0: Że będą uciążliwości zapachowe, że muchy, szczury będą atakowały. Ja nie mam takiego wrażenia. Nie wiem, jak to się skończy. Patrząc obiektywnie na to, czy ja wydam pozytywną decyzję, czy negatywną, i tak któraś strona będzie się odwoływała i w sumie skończy się to, podejrzewam, w sądzie.
1: A referendum nie załatwiło sprawy?
0: Nie mam pojęcia. Ja mam już na stole decyzję środowiskową, opinię środowiskową, opinię sanepidu i opinię Wód Polskich, które wszystkie są pozytywne, tak.
1: A w międzyczasie protestujący zorganizowali jeszcze spotkanie, na którym nie pojawił się z kolei inwestor. Myślę, że do tematu będziemy jeszcze wracać. A teraz zostańmy jeszcze przy tematach środowiskowych, kanalizację, bo tu dość sporo będzie się działo. Udało się uzyskać dofinansowanie na inwestycje.
0: Dokładnie, rzutem na taśmę, można tak powiedzieć, bo aplikowaliśmy już chyba w zeszłym roku, w marcu składaliśmy wnioski, ale ze względu na te wskaźniki, niskie zagęszczenie, mało przyłączy, gdzieś byliśmy na przedostatnim miejscu chyba z wnioskami pod względem punktacji. Tylko ze względu na to, że były krótkie terminy realizacji, część samorządów się wycofała, no i tak się złożyło, że zapukali do nas z pytaniem, czy jesteśmy w stanie w tym terminie zrobić, czy jesteśmy zainteresowani. Bez namysłu podjąłem decyzję, że tak, startujemy, bo w drugim rozdaniu nie ma szans, żebyśmy dostali te środki, bo nie kwalifikujemy się ze względu na małą ilość przyłączy, a długą rozciągłość tej kanalizacji 6 km, nie dostaniemy żadnego dofinansowania ze względu na niską ilość punktów. No i tutaj wszystkie ręce na pokład. Nasz Zakład Gospodarki Komunalnej wystartował w przetargu, no i wygrał najniższą ceną.
1: I kanalizacja będzie dotyczyła jakiej miejscowości?
0: Kanalizację robimy w miejscowości Matydy. Do 15 maja ma być ukończona, odebrana i mi się wydaje, że się wyrobimy, bo wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, pogoda sprzyja. Słyszałem ostatnio o naborze na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bo tutaj jak będzie taka możliwość złożenia wniosków, to na pewno będziemy też aplikować, bo mamy dużo miejscowości, gdzie jest 15-20 domów w miejscowości, a odległość jest 3-5 km, także nie jest ekonomicznie uzasadnione rozkładanie kanalizacji, tak? I tutaj jak będą takie możliwości, będziemy startować. Robimy też w miejscowości Girgajny, mamy pierwszy etap zakończony z dofinansowaniem KOWR-u. Mamy 100% refundowane z KOWR-u ze względu na to, że ta kanalizacja została przejęta od KOWR-u na własność gminy i tutaj jest możliwość refundacji. Zrobiliśmy pierwszą część, wystąpiliśmy o sfinansowanie drugiej części, ale KOWR złapał zadyszkę i gdzieś Warszawa odcina środki nam. Monitoruję to wszystko, rozmawiam tam gdzieś wyżej, próbuję jakieś spotkania umówić, żeby jednak przywrócili te środki, bo mamy projekt na następną kanalizację w Dajnach. Dość duża inwestycja i tam jest też duży problem, bo tam nie ma zbiorników i jest problem z tym szambem.
1: Jakieś wydatki, jakieś inwestycje rekreacyjne? Upiększanie miejscowości na terenie gminy? Coś w tym kierunku będzie robione w tym roku?
0: Może nie upiększanie, ale przygotowanie jest. Jesteśmy, mamy projekt na budowę szatni i bieżni na stadionie miejskim. Murawę mamy dość taką w miarę w porządku. Dużych środków za bardzo nie ma do możliwości pozyskania. Chcemy jakimś tam minimalnym nakładem zbudować nową szatnię, bo ta jest w opłakanym stanie i chcemy zrobić bieżnię tartanową, bo nie mamy żadnego stadionu lekkoatletycznego. A z upiększania, no to tak na bieżąco jakieś tam

0: Bieżących środków nie mamy na razie. Mamy projekt na zagospodarowanie centrum, ale musimy go troszeczkę zmodernizować. A druga sprawa, że nie ma żadnych środków, żeby można było aplikować o jakieś dofinansowania.
1: A mniejsze wydatki? Bo jest coś takiego, nie wiem czy w waszej gminie też, jak fundusze sołeckie. Czasem sołtysi coś zgłaszają, żeby ulepszać.
0: Tak, tak. To fundusze sołeckie działają. Każdy ma jakiś tam swój budżet poukładany i budują altany, naprawiają świetlice. To wszystko działa. Tu zgodnie, tak jak jest rozdysponowywane, to każde sołectwo dostaje w zależności od ilości mieszkańców swoje środki i tutaj w większości sami decydują, co chcą robić, na co to przeznaczać, czy na place zabaw. Teraz mamy taki trend, że próbujemy modernizować świetlice, ogrzewanie na świetlicach, bo w większości mamy elektryczne albo jakieś kominki, albo jakieś piece i tu jest problem. Próbujemy to przerabiać na instalacje gazowe ze względu na to, że jeżeli ludzie chcą iść na świetlice zimą, a to jest chyba najsensowniejsze i najbardziej wykorzystywane zimą, bo latem to mają wiaty, robią ogniska, grille, w budynku nikt nie siedzi. A zimą, jeżeli nie ma ogrzewania, ten budynek jest nieużytkowany, bo nikt nie przyjdzie 3 dni wcześniej palić w kominku, żeby ciepło było, tak? Po prostu przychodzisz i ma być temperatura. No i tutaj idziemy, ja jakieś tam ze swojej strony też z budżetu dokładam parę złotych. Robimy 5 chyba projektów, instalacje gazowe, żeby właśnie ogrzewać świetlice gazem.
1: Zahaczyliśmy o kulturę, a tutaj też się trochę zadziało, bo nastąpiła zmiana dyrektora.
0: W ogóle zrobiliśmy zmianę, mieliśmy zespół obsługi szkół i przedszkoli przy Urzędzie Gminy. Rozwiązaliśmy tą jednostkę i powołałem referat oświaty, kultury i sportu. I tutaj jest pani nowa dyrektor, która też jednocześnie jest dyrektorem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury. I zobaczymy, na razie rozwija skrzydła, przygotowujemy się do różnych imprez typu Zalewiada, 3 maja, Dożynki, Dni Zalewa. Przymierzamy się też do zorganizowania regat. Gdzieś tam rozmawiamy już z operatorem z mariny. Może uda nam się zrobić nawet ogólnopolskie jakieś tam zawody dla juniorów do 14 lat. Myślę, że to jest całkiem realne. Później gdzieś tam pod koniec wakacji jeszcze jedne regaty zrobimy

0: opartych na optymistkach, trenują, uczą się żeglarstwa. Jakieś zawody sportowe będziemy organizować, na pewno będzie turniej międzyzakładowy w piłkę nożną. Na razie na hali nie możemy rozwinąć skrzydeł, bo mamy jedną halę sportową w szkole, która jest przed remontem. Gdzieś tam rozmawiamy, już odkopałem stary projekt na halę sportową sprzed 20 chyba kilku lat i on jest całkiem aktualny. Będziemy się przymierzać w przyszłości, żeby gdzieś aplikować o dofinansowanie i pobudować halę widowiskowe sportową.
1: A taki wydatek numer jeden na ten rok z budżetu? Na co pójdzie najwięcej pieniędzy?
0: Cały czas jesteśmy przygotowani, rozmawiam ze starostą, bo mamy jeszcze kilka dróg powiatowych i tu gdzieś już mamy wstępne jakieś rozmowy poczynione, żeby jakieś odcinki drogi z bieżących środków wyremontować. Kończymy szkołę, też musimy dołożyć trochę środków z budżetu. Szykujemy się na ten stadion, mam nadzieję, że dostaniemy dofinansowanie, też musimy tam 1,5 miliona chyba, z tego co pamiętam, dołożyć. Na bieżąco termomodernizacja trwa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, też chyba do czerwca się kończy. Robimy nowe projekty, także cały czas na bieżąco coś się dzieje.
1: Wydatki przyszłościowe, co wiadomo już, że nie weszło do tegorocznego budżetu, a co przydałoby się zrobić?
0: No to na pewno myślimy o hali sportowej, tak? To tutaj i tu musimy zgromadzić duże środki, bo przy dofinansowaniu nawet 60%, no to hala to jest kwota rzędu 15 milionów, tak? To tutaj próbujemy się przygotowywać.
1: No a jest szansa, bo ministerstwo ogłosiło trochę tych projektów.
0: W tym roku nawet nie jesteśmy przygotowani projektowo. Będziemy robić ten projekt. W centrum jeszcze została nam droga wojewódzka 2 kilometry. Tutaj mamy zaprojektowaną ścieżkę pieszo-rowerową i próbuję też z zarządem dróg wojewódzkich. Nawet wyszliśmy z inicjatywą, żeby zrobić projekt z naszej strony na ten odcinek tej drogi przy tej ścieżce, bo ono się łączy razem. I żeby zarząd wojewódzki sfinansował remont tej drogi i aplikował też, nie wiem, 50% na budowę tej ścieżki. Zobaczymy, na ile to się uda. Próbujemy gdzieś to w ten sposób zorganizować, żeby wyremontować ten strategiczny odcinek, bo to jest w centrum miasta, a przy okazji zrobić tą ścieżkę pieszo-rowerową, tu poczynając od mariny aż na wylot do półwsi.
1: Gmina Zalewo należy do Związku Gmin Czyste Środowisko, czy inaczej?
0: Do Czystego Środowiska należymy, a jeżeli mówimy o związkach, to ostatnio przystępujemy z powrotem po jakiejś dość długiej przerwie do Związku Gmin Jeziorak.
1: Tutaj będzie kasa, rozumiem, na jezioro, na wody.
0: No i będziemy coś próbowali tutaj, bo większa część Jezioraka leży na terenie gminy, a my nie jesteśmy w Związku Gmin Jezioraka. Trochę tak to nienaturalnie wyglądało. Myślę, że tutaj będzie nowe otwarcie, chyba 30-lecie jest związku teraz w tym roku, także na nowo zaczniemy razem działać.
1: No zawsze gmina Zalewo była wspominana przez żeglarzy jako ta cichszy rejon Jezioraka.
0: No tu ja pokładam nadzieję, że właśnie obudzimy tą ekomarinę. Teraz bar jakiś tam się otwiera nowy przy nad jeziorem. Tutaj pokładam nadzieję w tych optymistkach, w szkoleniu dzieci i młodzieży. Ten akwen Wingi Zalewo jest idealny do takich początkujących żeglarzy. Szeroki, płytki, otwarty, wieczny.
1: Nie ma pan obaw, że tam zostanie naruszona jakaś strefa i znowu będą protesty ekologów albo jakichś
0: prawów krajobrazowych? Nie, tutaj żaglówki to nie ma problemu. Wszyscy tęsknią za tym widokiem tych żagli na Ewingach.
1: Podobnie pewnie jak inne samorządy, również w Zalewie przerabiany jest ośrodek pomocy społecznej na Centrum Usług Społecznych?
0: Tak, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. Dostaliśmy 3 miliony złotych na przystosowanie pomieszczeń i prowadzenie przez 2 lata Centrum Usług Społecznych. Od czerwca ruszamy z likwidacją barier, progów. Z początkiem roku 2027 rozpoczynamy działalność Centrum Usług Społecznych. Tak jak powiedziałem, 3 miliony złotych dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowania, a w tym roku też wiosną złożyliśmy na środowiskowy dom społeczny, gdzie go chcemy zlokalizować w Dobrzykach, w starej szkole. I tutaj wniosek jest złożony, dużych szans nie ma, zobaczymy jak to się zakończy. Jakbyśmy utworzyli ten środowiskowy dom społeczny i Centrum Usług Społecznych, to praktycznie byśmy mieli całą tą politykę społeczną opanowaną, więcej pomieszczeń byśmy mieli. Myślę, że byśmy się lepiej mogli zaopiekować seniorami, a także niepełnosprawnymi. Także tutaj zobaczymy, jak to się poukłada. Myślę, że już sam Centrum Usług Społecznych też będzie duży plus i będzie to widoczne.
1: Dużo się zwiększy zakres usług MOPS-u po zmianie w CUS?
0: No na pewno będą 2 osoby, które będą bezpośrednio docierały do ludzi samotnych, do seniorów i będą je mobilizowały, aktywizowały, żeby

0: myślę, że tu jest też otwarta kwestia dowozu, że będziemy tych ludzi rano dowozić, wieczorem odwozić. Będziemy aktywizować przede wszystkim seniorów i widzę, że jest taka potrzeba, bo jak spotykamy się gdzieś tam na różnych takich uroczystościach, to widzę, że jest chęć w narodzie i chcą się spotykać, chcą coś robić, no bo gnuśnieć w domu w samotności to jest bez sensu.
1: Tak? No tak, społeczeństwo wszędzie się starzeje.
0: Tu wspomniałem o szkole w Dobrzykach. Budynek po szkole w Bartach przekazałem starostwu i do końca roku ma zacząć funkcjonować rodzinny dom dziecka. To jest na poziomie chyba w starostwie, na poziomie projektu, ale wiem, że starostwo tutaj zwiera szyki i chcą do końca roku uruchomić ten dom dziecka na 14 dzieci.
1: To ładnie.
0: Także tutaj ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, bo te budynki po tych szkołach będą wykorzystane i nie będą marnieć, tylko będą służyły społeczeństwu. Problem jest z domami dziecka, z rodzinami zastępczymi, także tutaj wychodzimy naprzeciw. A druga sprawa, że będziemy mieli 14 nowych mieszkańców Zalewa, tak? Gdzie dzisiaj przy tej demografii, przy tym eksodusie ludzi do większych miast, no to jest jakieś światełko w tunelu.
1: Chyba o wszystkim powiedzieliśmy. Przeglądowo w gminie Zalewo, co się dzieje. A gościem naszym był burmistrz Piotr Pietrasik.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
3: Maciej Mikołajczyk, Państwo Powiatowy Inspektor Sanitarny w Iławie. W pierwszej kolejności wskazać należy, że nie każde miejsce, które wygląda jako atrakcyjne i jest z wieloma osobami, to miejsce do kąpieli jest bezpieczne. Tylko wyznaczone i sprawdzone tak naprawdę kąpieliska dają nam gwarancję, że dno i jakość wody nie zagrażają kąpiącym się. Najbezpieczniejsze są dla nas akweny zorganizowane w sezonie kąpielowym w 2026 roku na terenie powiatu iławskiego. W terminie od 28 czerwca do 31 sierpnia będą funkcjonowały dwa kąpieliska. Będzie to kąpielisko miejskie Iława Chodkiewicza. Organizatorem jest Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, jak również kąpielisko miejskie Iława Kajki. Organizator również Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji. Na dzień 28 maja zgłoszono powstanie jednego miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w terminie od 15 czerwca do 14 lipca 2026 roku. Jest to plaża w Suszu. Organizator Suski Ośrodek Kultury w Suszu i szczegółowe dane dotyczące kąpielisk dostępne będą w serwisie kąpieliskowym. Zapraszamy. W takim serwisie kąpieliskowym jesteście w stanie zobaczyć dane dotyczące jakości wody, infrastruktury kąpieliska, warunków panujących na kąpielisku oraz klasyfikację i profil takiego kąpieliska. Strona również prezentuje ostrzeżenia. Apeluję z pełną powagą i stanowczością. Zadbajmy wspólnie, aby wypoczynek nad wodą był niezapomniany, ale przede wszystkim bezpieczny.
2: Eska i Ława News. To jest magazyn reporterów Eski i Ława.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio Eska i Ława i Adam Litke, Stowarzyszenie Sportów Wodnych i Ława.
1: Tak jest.
4: To ten mocno opalony z powodu słońca na wodzie, które łatwiej łapie, i mocno uśmiechnięty człowiek, który właściwie w sezonie letnim trudno cię zastać na lądzie.
5: No tak jest. Dzień dobry, dzień dobry. Dużo pracujemy w sezonie letnim, szczególnie sezon już mamy na tyle rozszerzony, że zaczynamy na koniec marca i kończymy w połowie października, nawet w listopadzie jeszcze robimy działania na wodzie, także tak na odpoczynek w tym sezonie zimowym jest bardzo mało czasu.
4: Robota koncepcyjna wtedy.
5: I koncepcyjna, też grupy regatowe wyjeżdżają w czasie zimowym na zgrupowania do Hiszpanii, także trzeba ten sprzęt tam zawieźć, trzeba gdzieś tam to skoordynować. Zawsze coś się dzieje, ponieważ no, ten sport jest głównym naszym celem i to jest cały czas w stowarzyszeniu tak jakby główny mianownik, żeby rozwijać dzieci w kierunku sportowym, żeby one żeglarstwo regatowe uprawiały i chcemy, żeby była taka możliwość. Mhm. Dlatego wywozimy sprzęt, organizujemy wszystko sami, tak żeby portfel rodzica mógł to udźwignąć w dalszym ciągu.
4: To zanim o rekreacji, to porozmawiajmy rzeczywiście o sporcie. Ostatnio Agata Brawińska dostała swoją tablicę honorującą ją w Alei Żeglarskiej w porcie Iława. No ale Agata Brawińska, wiadomo, nasza najbardziej znana zawodniczka, zdaje się ever, mogłabym powiedzieć, nie tylko jeżeli chodzi o tę dyscyplinę, ale są też inni przecież.
5: Tak, są też inni. Agata na pewno nasz największy

0: Polski, kolejny zawodnik. Mogę ci powiedzieć, że w niedzielę skończyły się regaty w Pucku. Natalka wróciła z medalami, Janek wygrał wszystko. Ilka 7, młody chłopak, gdzie to jest klasa olimpijska. To jest naprawdę taki zawodnik, o którego trzeba dbać. I Natalka zresztą też, i Wit też. Tak samo Bartek, Stasiu, Olek, Janek. Także te dzieci, które szkolimy gdzieś tam na optymiście, one później dalej wychowują się w tym żeglarstwie. Jedni wybierają gdzieś tam pójście w stronę turystyki, rekreacji, pływają sobie, zarabiają na tym żeglarstwie, pływają na eventach, na różnego rodzaju rejsach i tak dalej. Ale część zostaje w tym żeglarstwie, przesiada się na inne klasy, startują niektórzy już w ligach żeglarskich. Także to jest naprawdę super rzecz, że my nie tylko szkolimy, ale też wychowujemy te dzieci i one zostają w tym żeglarstwie. I o to chodzi chyba w tej całej robocie, którą robią nasi trenerzy, bo to jest proces od najmłodszego zawodnika, gdzie zaczynamy w wieku 6-7 lat z takim dzieckiem pracować. No tak jak Agata, tak po seniorkę. Wiadomo, gdzieś tam na etapie matury jedni wybierają drogę pójścia w stronę nauki, drudzy dalej zostają w tym sporcie, ale to jest naprawdę wielkie poświęcenie i po to to robimy.
1: Mhm. Czyli Agata Barwińska, można powiedzieć, że jest Adamem Małyszem Iławy.
0: Ja myślę, że ona jest Adamem Małyszem, myślę, że jest Lewandowskim nawet, wow. I Ławy żeglarstwa, także tutaj nie będziemy słodzić, bo wiadomo, ale tak, no to są nasi wychowankowie, tak? Widzimy, że ten sport wychowuje, czy to jest żeglarstwo, czy nawet inne dyscypliny. Jeżeli ktoś w tym sporcie zawodowym od dziecka jest, on ma dyscyplinę, on sobie na pewno poradzi w życiu i ja wszystkim rodzicom mogę tylko jedno powiedzieć, że inwestycja właśnie w sport dzieci, w rozwój i czy to będzie żeglarstwo,

0: zarys, ile tych zawodników było, ile tych dzieciaczków i ile osób z nimi razem ściągnęło do tej małej wioski żeglarskiej nad jeziorakiem. Naprawdę super impreza. Udało nam się przeprowadzić wyścigi w 4 grupach. Także super. Po prostu wszyscy kochają jeziorak, wszyscy kochają regaty pomarańczowe i wszyscy chcą nad to jezioro tutaj do nas przyjeżdżać. Dlatego my na pewno w przyszłym roku i w kolejnych latach ta tradycja nie ustanie. Bardzo mało czasu, bo 2 tygodnie w sumie, czyli w ten weekend już startujemy z mistrzostwami Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm w Zalewie. Piękne jezioro Ewingi. Kiedyś robiliśmy tam regaty, później system Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm trochę się zmienił i te małe regatki, które się odbywały na tych mniejszych akwenach w całej Polsce, umarły. Udało nam się pozyskać imprezę mistrzowską. Przyjedzie również 150 zawodników, także Zalewo na pewno będzie tętnić żeglarstwem w ten weekend. Będą, miejmy nadzieję, świetne warunki wiatrowe, aczkolwiek ten akwen jest taki, że bardzo szybko tam wiatr się tworzy, jest stały, bo jest otwarty. Nie ma tam tylu takiego ruchu, nie ma tylu skuterów wodnych, motorówek na szlaku, także myślę, że fajna impreza może tam wyjść. Mamy nadzieję, że nie będzie to pierwsza i ostatnia impreza, tylko będziemy cyklicznie co roku wracać do tego, ponieważ ten ośrodek jest super i ja każdego żeglarza zapraszam do Zalewa. Niech przypłynie, niech zobaczy. Czy nie bójcie się położyć masztu. Na wielkich jeziorach kładzie się maszty co chwila. U nas jest albo droga do Zalewa, albo droga do Ostródy, tak? Przypływajcie do Zalewa, naprawdę jest bardzo fajnie, bardzo miło i piękno kanału Dobrzyckiego, które tam spotkacie. Na pewno się zakochacie zarówno w samej Ekomarinie w Zalewie, jak i w całych okolicach gminy Zalewo. Ale wracamy do sportu. Nasi zawodnicy też będą tam startowali na tych regatach. Zawodnicy Michała Maśkiewicza, nie wszyscy, ponieważ niektórzy są już starsi i zaraz się będą przesiadali na lasera i szli w drogą Janka, Agaty, Witka i Natalii. Też zawodnicy Marka Karbowskiego, Kasi Stachewicz, która aktywnie tutaj z nami współpracuje i szkoli te dzieci. Także plus minus chyba tam 12 zawodników reprezentujących nasz klub również weźmie udział w tych regatach. Wymyśliłem sobie, to było ze 4, z 5 lat temu, przy pierwszych drużynowych mistrzostwach PSKO, jak robiliśmy w Iławie, że będziemy na mistrzowskie imprezy robili bluzy. I robimy to. Pozyskujemy sponsorów i każde dziecko, które weźmie udział w regatach, dostanie od nas pamiątkową bluzę z wielkim napisem Ekomarina Zalewo, z pięknymi emblematami powiatu, miasta, gminy. To jest dla nas też ważne, żeby promować ten region, żeby promować nasze tutaj firmy, osoby, które z nami współpracują. A naprawdę, uwierz mi, idziesz przez Riva del Garda, nad jeziorem Garda, piękna starówka i widzisz tu zielona, tu żółta bluza, tam czerwona, bo te dzieciaki, to jest dla nich coś. To jest ich starsi, młodsi koledzy, którzy nie przyjechali na te regaty, oni nie mają tej bluzy. I idziesz i widzisz, tu jest bluza Siławy, tu jest bluza Siławy i tu jest bluza Siławy.
1: Niesamowite.
0: Także to jest naprawdę miłe i ja zawsze powtarzam, bo dzwonię po znajomych, bliższych, dalszych, po firmach i mówię, słuchajcie, ja wam wysyłam zdjęcie, nie? Zobaczcie, wasza firma idzie tutaj. Macie, nie wiem, 200 chodzących banerów, nie? Per osoba to jest nic. Tyle kosztuje długopis z waszym logo, nie? A tutaj macie realną rzecz, która w portach całej Polski was będzie promowała. Także, ale jeżeli byście chcieli wspierać zawodników stowarzyszenia na tym wyższym poziomie, czy Janka, czy Natalii, czy Witka, to my zapraszamy do kontaktu, bo też wiadomo, żeglarstwo trzeba kochać, trzeba rozumieć. Nie jest to sport może, który jest widowiskowy jak piłka, ale inwestujecie naprawdę w złoto, nie? Bo te medale przyciągają do Iławy ci zawodnicy. A druga sprawa, jeszcze ci powiem, jest coś takiego jak Instytut Sportu, który prowadzi ranking SSM sportowych klubów. My jesteśmy najlepszym klubem w powiecie iławskim ze wszystkich dyscyplin sportu i chyba 6.

0: województwie.
1: Pod względem oczywiście nagród, tak?
0: Tak, to jest przeliczane, zarówno lekkoatletyka, pływanie, piłka nożna chyba tam, może halowa jest, ale tak jakby piłka nożna jest wykluczona z tego, ale są przeliczniki. Naprawdę, zawodnicy w zeszłym roku, przez ostatnie lata zdobywali tyle punktów, że teraz my możemy świętować, bo jesteśmy jednym z beneficjentów rządowego programu Klub Pro i teraz mamy faktyczne pieniądze na sport, dostajemy. Możemy inwestować zarówno w sprzęt, jak i dofinansowanie zawodników, a tych pieniędzy na sport właśnie jest najmniej, bo jeżeli dziecko nie jest w kadrze, czy narodowej, czy kadrze wojewódzkiej, no to się robią bardzo duże pieniądze. Dlatego też fajnie, bo ta robota nie idzie na marne. I czasami przy takim natężeniu pracy, jakie my mamy, to przychodzi taki dzień, że mówisz, o Jezu, już mi się nie chce, nie? I wtedy dostajesz bęk od trenera informację, Janek jest pierwszy, Natalia jest druga, Witek jest trzeci, Marysia przepłynęła wyścig, ktoś tam ukończył.
1: A Agata była na olimpiadzie. I pozamiatane.
0: I pozamiatane, i po prostu, i wiesz, i to znowu ci się chce, nie? Także to jest mega motor taki do pracy. Także ten sport polecam każdemu. Inwestować, odciągać te dzieci od tych tabletów, od tych telefonów, komputerów, pchać ich w sport, bo tam poznają świetnych ludzi, ludzie, którzy uprawiają sport, bądź są wokoło tego sportu, to są naprawdę fajni ludzie i to dziecko będzie się przy nich rozwijało, a nie szło w dół. Także tutaj...
1: Polecamy.
0: Każdemu polecam. Wiadomo, żeglarstwo, drogi sport. Ja nie mówię, ale dopiero na stopniu takim profesjonalnym. Ale realizujemy naprawdę bardzo dużo programów ogólnodostępnych, takich, gdzie dzieci mogą spróbować tej zajawki. Może kiedyś sobie do tego wrócą. Ja sam jestem taką osobą, która gdzieś tam przez MOS się przewinęła w młodzieńczych latach, bo kolega szedł do MOS-u, to ja też poszedłem. Coś tam sobie popływaliśmy na optymistkach, ale tak jakby ta zajawka na te żeglarstwo we mnie została do dzisiaj. Także polecam po prostu. Jest program Polsailing, są półkolonie, od których można zacząć, złapać taką pierwszy żeglarski krok. To nie będą tylko łódki, to będą słupy, to będą kajaki, to będzie plaża. Będą nasi przyjaciele z Iławskiego WOPR-u na pewno też gdzieś tam uczestniczyć, którzy nas ochraniają na tych plażach. I też, jeżeli starsze dzieci, to mamy program Młody Żeglarz. Jeżeli nie, to do Iławskiego WOPR-u idźcie, ale woda generalnie jest super i polecam wszystkim tą wodę.
2: To jest magazyn reporterów Eski Iława.
1: Gdybyście Państwo widzieli w tej chwili ten wzrok Adama Litkę ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych, no sporty wodne, więc rozumiem, że Ty bardzo mocno jesteś w tym. Ale w ogóle, jak mówisz, sport jest super.
0: Sport jest super i najważniejsze jest to, żeby wytrwać na początku, bo wiemy, generalnie tak jest w tej chwili system ułożony, że dziecko zaczyna, ale gdzieś się zniechęca, od razu idziemy w co innego. Ci, którzy wytrwają, to też na pewno będzie miało duży wpływ na rozwój dziecka. To, że zostaliśmy w tym, pokonaliśmy te bariery, przestaliśmy się bać wiatru, fali, wody, wpadnięcia do wody, żołudka się przewróci i tak dalej, i tak dalej. Także takimi małymi krokami trzeba iść do przodu. I już odchodząc od tego sportu, powiem Wam, że w zeszłym roku na przykład wzięliśmy 150 seniorów na 5-dniowe rejsy żeglarskie. Jak sobie na platformach tych streamingowych, YouTube'ach i tak dalej, wpiszecie Zielona Szkoła dla Seniora, to tam znajdziecie dwa filmy. Jeden realizowany przez nas, drugi realizowany przez Fundację Lotto. Ja bardzo lubię wracać do tego filmu, bo on też daje takiego kopniaka nam do działania, bo my się bardzo baliśmy tego projektu. Starsi ludzie, może nie aż tak starzy, bo od 55 lat do nawet 80 paru, nie? Ale wziąć takich ludzi i zrobić im biwak, pływać z nimi, my się tego baliśmy. Pierwszy raz z tą grupą współpracowaliśmy tylko na płaszczyźnie rejsów dwugodzinnych, więc

Tak jakby nie wiedzieliśmy, czego możemy oczekiwać. I sytuacje, gdzie ludzie do nas podchodzili i powiedzieli, że to są najpiękniejsze chwile ich dorosłego życia, że oni mogli wrócić do tego czasu, gdzie spędzali czas wspólnie przy ognisku, biesiadowali, czyli do takich czasów harcerstwa, no to petarda po prostu, nie? I my się w tym zakochaliśmy i wszyscy, którzy pracowali przy tym projekcie, zrobili świetną robotę. Także w tym roku na pewno też, moi drodzy seniorzy, będziemy realizowali program. Nie wiemy jeszcze w jakiej formie, ale na pewno będzie, więc czekajcie od nas na informacje. Wszyscy dzwonią, pytają, także oddźwięk w całej Polsce był bardzo duży. My też promowaliśmy nie tylko Iławę, bo to był port, z którego wypływaliśmy. Dużo seniorów też było lokalnie powiązanych z Iławą, ale oni w życiu nie byli na przykład w zalewie od strony wody, nie przepłynęli kanału Dobrzyckiego. Siemiany, Makowo, Chmielówka ośrodek. Bardzo pozdrawiam Kingę i Andrzeja, którzy są naprawdę z nami całym sercem podczas tego projektu i podczas wszystkich działań, które realizujemy. To jest coś na skalę ogólnopolską, gdzie również Polski Związek Żeglarski docenił to nagrodą Błękitnego Spinnakera w tym roku. Także wiemy, po co to robimy, nie? Jedni mogą myśleć, okej, wzięliście dziadków, a wy jesteście od sportu, ale ci starsi seniorzy, oni powiedzą swoim dzieciom, idźcie na żagle, oni wezmą swoje wnuki i to będzie największa promocja dla naszego regionu. Oni przyjadą tu na wakacje, bo jeden będzie szukał wypoczynku, gdzie będzie impreza, pojedzie do Siemian, tak? Drugi będzie szukał takiej ciszy i spokoju, którą znajdzie w Ekomarinie w Zalewie, czy w Ekomarinie w Siemianach, bądź też pojedzie do Kingi i Andrzeja na Chmielówkę i tam będzie naprawdę mógł wypocząć, iść do lasu, pozbierać grzyby albo usiąść na pięku i sobie po prostu poodpoczywać. Także nie tylko żeglarstwo podczas tego projektu realizowaliśmy, też różne formy aktywności ruchowej, chodziliśmy z nimi na spacery, z kikami, tak? Nordic walking, także naprawdę świetna rzecz i wszystkim polecam, wpiszcie sobie i na YouTubie Zielona Szkoła dla Seniora i zachęcajcie swoich rodziców, bo nigdy nie jest za późno, żeby zacząć przygodę czy z żeglarstwem, czy też z jakimikolwiek innymi projektami, bo tych projektów w Polsce jest masa. Jest świetny program i ja generalnie obserwuję bardzo dużo programów ministerstwa, które ministerstwo gdzieś tam realizuje. W część wchodzimy, na część się nie decydujemy, ale jeżeli my zainwestujemy w tej chwili w to, żeby dzieci, dorośli, seniorzy, te grupy uprawiały sport, to później dużo mniej wydamy na ich leczenie i będzie nam się żyło lepiej. Także aktywny senior, aktywność dla każdego, programy ministerialne to jest coś, gdzie każda też tutaj organizacja, polecam, piszcie, macie pomysły. Ja ten projekt wymyśliłem sobie, siedziałem kiedyś, mówię, no fajnie, obozy dla dzieci, ale byłem na konferencji Ministerstwa Sportu, tam pani Nowacka jeszcze wtedy była z panem Nitrasem i oni mówią, że społeczeństwo nam się starzeje, że za tam 2040 roku będzie nas ileś tam procent mniej. Ja mówię, kurczę, no trzeba trochę zmienić targetowanie klienta też, bo i mówię, ale fajnie by były takie obozy i pojawił się bęk ten program, nie? Ja go napisałem na kolanie i my go zrealizowaliśmy i naprawdę petarda wyszła, także to daje też kopniaka i w tym roku też to zrobimy i jeszcze w następnych latach też będziemy to robić, jeżeli będzie taka przychylność ze strony ministerstwa i fundacji realizatorów programu. W tym roku też na nową grupę znowu się otwieramy, na niepełnosprawnych. Też się tego boimy, ale jesteśmy już po pierwszych spotkaniach z rodzicami. Ruszamy z projektem realizowanym z FOSY, także prawie 30 osób niepełnosprawnych popłynie z nami w rejsy dzieci z orzeczeniami. Też jest to coś nowego dla nas, ale to właśnie róbmy nowe rzeczy, nie bójmy się tego, bo to są naprawdę świetne chwile, nie? Mieliśmy Polonię w zeszłym roku, też pierwszy raz Polonię, przyjechały dzieci z Lwowa, no

0: koniec września, było naprawdę zimno, ale oni się zakochali w tym miejscu. Oni powiedzieli, że oni jak dorosną, to tu wrócą. Oni piszą maile, przysyłają nam kartki. Także to są podczas tych wszystkich rejsów, my wchodzimy w takie, tworzą się takie więzi, gdzie nie zrobisz tego na ulicy czy podczas jakiejś półkolonii, ale polecam wszystkim właśnie, nie bójcie się, inwestujcie w siebie, poświęćcie ten czas, róbcie patenty żeglarskie, korzystajcie z piękna natury, bo wy nie musicie jechać do Tunezji, nie musicie jechać do Turcji i w inne zakątki świata, bo my mamy najpiękniejszy akwen w Polsce. Mamy dzikość przyrody, chcesz się pobawić, będzie dyskoteka. Chcesz pośpiewać szanty, pośpiewasz szanty. Chcesz dobrze zjeść, też dobrze zjesz na jezioraku. Także polecam wszystkim jeziorak zwiedzać. Nie, jeżeli ktoś chce zrobić ten patent, mamy świetne ośrodki, naprawdę. Czy w porcie Iława, czy u nas w Ekomarinie, i dla każdego jest to dostępne, uwierzcie mi. W ciągu ostatnich 5 lat podczas realizacji programu Rozwój Pozaszkolnych Forum Szkoleń Żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie przeszkoliliśmy prawie chyba 90 czy 100 osób już w tej chwili na patenty żeglarskie i z 250 na patenty motorowodne. To było za darmo, płacili tylko za egzamin. Teraz w ramach iławskiego budżetu obywatelskiego również realizujemy szkolenia na darmowe patenty.
1: Słyszałam, że nie ma już miejsc.
0: Nie ma już miejsc. Generalnie to są pierwsze regaty, ja to mówię, nie? Bo wrzucamy, odpalamy o 9. Nasza strona na szczęście daje radę. Także całość zapisów trwa 3 minuty. Jak ktoś siedzi, wie, obserwuje, dla mnie to są pierwsze regaty. Ci ludzie, jeżeli chcą faktycznie zrobić ten patent, to oni są zdeterminowani do tego, żeby o 9 siedzieć przed tym komputerem i kto pierwszy, ten lepszy. Wiadomo, w tej chwili ten iławski budżet obywatelski jest skierowany do mieszkańców Iławy, także każdy kartę iławianina, który posiada, może tam się zgłosić. Na pewno będziemy to zgłaszali, bo zainteresowanie jest tak duże. Ja wczoraj aż w Analyticsa wszedłem na Google'ach i zobaczyłem, jaki mieliśmy ruch. 700 osób tam było na te 15 miejsc. Także tutaj robimy coś, czego w Polsce mało kto robi. Ja mam oddźwięki z innych ośrodków tutaj dookoła, czy z Ostródy. Dlaczego u nas tego nie ma? Bo Iława jest najlepsza, bo my mamy fajne pomysły i mamy samorządy, które chcą nam w tym pomagać. Bo to też jest ważne, że współpraca czy z miastem, powiatem, gminą Iława, w jakimkolwiek stopniu, z gminą Iława na stopniu regat na przykład, bardzo fajnie, tam nie ma problemu coś załatwić, że tak powiem, co potrzebujemy. Potrzebujemy kawałek miejsca poza Ekomariną, nie ma problemu. Potrzebujemy gdzieś przyczepy postawić, nie ma problemu. To samo zalewo, tak? Otwarta gmina, przyjeżdżają dzieciaki i o to chodzi, żeby promować te miejsca, bo do każdego z tych dzieci przyjedzie rodzic. Każdy z tych rodziców zostawi swoją złotówkę u lokalnych gastronomów, w lokalnych sklepach. I też o to chodzi, żeby to wszystko szło do przodu.
1: To ty jesteś niezłym ambasadorem Iławy w takim razie i takim zajawkowiczem mocnym.
0: Wiesz co, ja nie jestem ambasadorem, bo ja mieszkam na wsi, także jestem

0: filtrów, zostawić swoją złotówkę u lokalnych gastronomów, w lokalnych sklepach. I też o to chodzi, żeby to wszystko szło do przodu.
1: To ty jesteś niezłym ambasadorem Iławy w takim razie i takim zajawkowiczem mocnym.
0: Wiesz co, ja nie jestem ambasadorem, bo ja mieszkam na wsi, także jestem w tej wsi, jestem ambasadorem gminy, ale stowarzyszenie jest ambasadorem.

0: fajnie, ja chciałbym też podziękować dziewczynom z promocji miasta, bo oni też nas wciągają w te działania. YouTuberzy, którzy przyjeżdżają, influencerzy, którzy przyjeżdżają, my też ich bierzemy na te jachty, żeby pokazać tą Iławę od strony wody. A każdy, kto nie widział Iławy od strony wody, zapraszamy na darmowe rejsy dwugodzinne w Ekomarinie w Iławie. Jak wejdziecie na naszą stronę ssw.mos.pl, znajdziecie kontakt albo do mnie, albo do któregoś z naszych sterników, naszych pracowników. Pytajcie się, zapisujcie, my się dostosowujemy do terminu, do pogody, oczywiście też do dostępności jachtów, bo to nie, mamy jedną tą 715, a działań na niej jest naprawdę bardzo dużo i myślę, że projekt, który gdzieś tam w pierwszej fazie był, przyszedł do nas z PZŻ-u, on się nazywał wtedy Cała Rodzina Pod Żaglami. I ten projekt dostaliśmy we wrześniu. Była bardzo brzydka pogoda, ale ja wtedy stwierdziłem, to jest super rzecz, bo projekt jest na tyle tani do zrobienia, jeżeli mamy własny jacht, więc tylko jest tutaj wchodzi wynagrodzenie sternika, jakieś paliwo może. Jest to bardzo tani projekt i realizując 50 takich rejsów, przez nie przechodzi około 200 osób co roku. W załogach 4, 5, 3 osobowych. Można samemu, można do kogoś się dokoptować. Nie bójmy się, przychodźmy na te żagle, bo my was zabierzemy i my wam pokażemy, a może właśnie zajawkę złapiecie. Także to jest na pewno coś, co będziemy chcieli dalej robić i ja będę na pewno zarówno pana burmistrza, jak i panią burmistrz namawiał do tego, żeby zostać przy tym, bo per osoba to jest tak tani projekt, a jest naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ludzie z Warszawy przyjeżdżają po to, żeby u nas się przypłynąć. Ludzie z Brodnicy, z Kwidzyna, już nie mówię o dalszych ośrodkach, bo one są tam jakieś pojedyncze, ale naprawdę bardzo dużo turystów korzysta z tego, również iławscy seniorzy, inne ośrodki. Mamy jeden jacht, ale jest wykorzystany w 100%, także ja myślę, że oferta nasza, stowarzyszenia, taka ogólnodostępna, naprawdę, jest dla każdego. Czy to jest dziecko, które ma 6 lat, czy to jest osoba dorosła, czy senior, który przychodzi do nas na rejs, bądź też nawet przyprowadza wnuka na półkolonie i usiądzie ze mną na tarasie i wypije kawę, to ta Ekomarina jest miejscem takim dla każdego. I my też przez 5 lat ostatnich, czy tam nawet 7, właśnie do tego dążyliśmy, żeby to było takie miejsce, gdzie każdy może znaleźć ten swój kawałek dla siebie. Jeden będzie chciał na kajak iść, drugi na słupa. Przychodzą do nas całe klasy również. No i rozwijamy się. W tym roku wchodzimy też w bardzo fajny, nowy program razem z Iławskim Centrum Centrum Sportu, przepraszam. Wchodzimy w darmowe szkolenia pływackie. Także dla dzieci z klas 1-3 będą darmowe zajęcia pływackie w Iławie. Niedługo odpalamy ten program, myślę, że we wrześniu, bo w tej chwili mamy na głowie działania na Jezioraku i inne. Otwieramy się, nikt tego nie robi, dlatego my to zrobimy. Są organizacje, które też mogą aplikować, ale my to zrobimy po prostu, bo da
1: ale
0: radę.
1: Ale to będzie pływanie w pław w wodzie,
0: tak.
1: Jezioraka po prostu.
0: Nie, Jezioraka. Będziemy realizowali to na basenie iławskim, także obserwujcie nasze media społecznościowe, obserwujcie tutaj też media Iławskiego Centrum Sportu, bo...
1: W SC też na pewno będzie wiadomo,
0: bo tak. Ja zawsze znajdę czas, żeby tutaj przyjść, ciężko, ale znajdę, żeby też wasi słuchacze wiedzieli, co się dzieje. Myślę, że nasz wkład ministerstwa i wkład Centrum Sportu, mamy te wkłady, każdy da coś od siebie i zrobimy coś fajnego. I tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby dzieci uprawiały sport.
1: Dziękuję bardzo Zajawkowicz, Adam Litkę ze Stowarzyszenia Sportów Wodnych Iława. Mogę cię tak nazywać,
0: tak,
1: bo że taki jesteś po prostu.
0: Taki
1: co
0: jestem,
1: robić?
0: Oczywiście.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
1: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława. Witajcie. Dziś o temacie parkingów płatnych w Iławie, który na razie upadł. Ostateczną decyzję mieli podjąć radni. Finał miał miejsce podczas sesji Rady Miasta. Już po przedstawieniu.

0: przedstawieniu opinii trzech komisji Rady wiadomo było, że szanse na wprowadzenie opłat są niewielkie. Całość prowadziła Aneta Rychlik, przewodnicząca Rady.
1: O głos poprosiła radna Ewa Jackowska.
2: Ja chciałabym taki krótki komunikat, ponieważ nikt nie zarzuci nam, przynajmniej naszej komisji, że nie było dyskusji. Była bardzo obszerna dyskusja. Była dość obszerna dyskusja, więc ja zadawałam bardzo dużo pytań. Dziś ukompletowana wiedza, chciałabym przedłużyć swoje tak jakby oświadczenie.
1: Szanowni Państwo, proszę o spokój.
2: Szanowna Rado, zabieram dziś głos nie tylko jako radna, ale przede wszystkim jako mieszkanka starego osiedla Stare Miasto. Z pełną odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że rozumiem potrzebę porządkowania przestrzeni miejskiej i regulowania parkowania. Jednak każda taka decyzja powinna być podejmowana w oparciu o realne warunki życia mieszkańców, a te dziś są wyjątkowo trudne. Trwający remont mostów i ławie spowodował ogromne utrudnienia komunikacyjne. Wszyscy to odczuwamy. Odczuwamy te codzienne korki, wydłużony czas dojazdu do pracy, do szkół, do urzędu. W takiej sytuacji dokładanie mieszkańcom kolejnych obciążeń finansowych w postaci płatnych parkingów jest w mojej ocenie przedwczesne i społecznie niesprawiedliwe. Jako radna, ale też jako osoba, która na co dzień rozmawia z mieszkańcami, słyszę wyraźny sprzeciw mieszkańców wobec tego pomysłu. I ten głos powinniśmy potraktować poważnie. Kolejna kwestia to parkowanie w rejonie urzędu. Dziś w praktyce wiele miejsc zajmują pracownicy urzędu, pozostawiając swoje samochody na cały dzień. A wiem to też dlatego, że codziennie rano, przed godziną otwarcia urzędu, wyjeżdżam sama do pracy i widzę, ile samochodów stoi na parkingu w okolicy urzędu, a dziś nawet przejechałam się za urząd, koło kinoteatru i właśnie tu na przodzie ratusza. Stąd wiem, w czym tkwi problem. Tymczasem mieszkańcy, którzy przyjeżdżają załatwić sprawy, często nie mają gdzie zaparkować. Czy naprawdę chcemy, aby to właśnie oni ponosili dodatkowe opłaty? Żyjemy w czasach cyfryzacji. Coraz więcej spraw można załatwić zdalnie przez e-urząd. Jako samorząd powinniśmy ten kierunek wzmacniać, a nie przerzucać koszty organizacyjne na mieszkańców. Nie możemy też pominąć lokalizacji urzędów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla mieszkaniowego. Przepraszam, personalnie mówię, tym bardziej, że ja tam mieszkam i ja wiem, co się dzieje. Gdzie już dziś brakuje miejsc parkingowych, bliskość kościoła oraz szkoły średniej, przychodni zdrowia dodatkowo zwiększa natężenie ruchu. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym miejscu bez zapewnienia realnych alternatyw uderzy przede wszystkim w mieszkańców tego obszaru. Chciałabym również zwrócić szczególną uwagę na rejon dworca. Jako mieszkanka dobrze wiem, że wielu mieszkańców naszego miasta jest zmuszonych dojeżdżać do pracy poza Iławą. Zostawiają samochody w pobliżu dworca i kontynuują podróż koleją nie z wyboru, ale z konieczności. Wprowadzenie opłat w tym miejscu byłoby dla nich kolejnym obciążeniem finansowym, które trudno uzasadnić w obecnej sytuacji. Na dowód podczas prac komisji przedstawiłam członkom komisji, panu burmistrzowi, dane, które bezpośrednio nawet mnie dotykają. Tak? Za bilet miesięczny zapłaciłabym PKP 200 zł, a za opłatę parkingową 270. Czyli opłata parkingowa byłaby dla mnie droższa niż sam dojazd do pracy. Dlatego jako radna, samorządowiec, a przede wszystkim jako mieszkanka apeluję do Państwa o rozwagę i ponowne przeanalizowanie tej decyzji. Być może powinniśmy najpierw uporządkować kwestie parkowania pracowników urzędu, stworzyć dodatkowe miejsca parkingowe, uwzględnić potrzeby osób dojeżdżających do pracy i korzystających z dworca, poczekać na zakończenie remontu mostu i poprawę sytuacji drogowej oraz konsekwentnie rozwijać cyfryzację usług publicznych. Szanowni Państwo, naszym obowiązkiem jako samorządowców jest słuchać mieszkańców, zresztą bardzo często do tego faktu nawiązuję, i realnie reagować na ich potrzeby. Dziś ten głos jest jasny. To nie jest dobry moment na wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. O głos ad vocem poprosił pan burmistrz. Pani Marzeno, pani będzie następna. Bardzo proszę.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję też Pani Przewodnicząca za udzielenie głosu. Szanowni Państwo, od razu odpowiem na to krótkie oświadczenie. Chciałbym jedną rzecz zdementować, bo pojawiła się w nim nieprawda. Tak jak informowałem, Szanowni Państwo, na komisjach, ostatni parking przy dworcu, ten, który jest teraz wyznaczony jako parkingiem tymczasowy, nie zostaje objęty opłatą parkingową, więc...
1: Pani Ewo, proszę.
3: Mówiła Pani, że w kontekście, Pani wypowiedź dotyczyła wprowadzenia opłat przy dworcu, podając przykład jako swoją osobę, która ponosiłaby

0: tego tytułu dodatkowe opłaty. Dlatego informuję Państwa, że uchwała, która została Państwu przedłożona, nie dotyczy ostatniego parkingu. W związku z tym, że wiedzieliśmy, że takie argumenty się pojawią i też wiemy i mamy taką świadomość, że część mieszkańców naszych czy okolicznych miast czy wsi dojeżdża do pracy, w związku z tym uchwała nie zawiera ostatniego parkingu. Tym samym osoby dojeżdżające do pracy czy chcące pojechać do sąsiednich miejscowości pociągiem, by załatwić jakąś sprawę, nie muszą ponosić opłat, czy nie będą musiały ponosić opłat, ponieważ jeden z ostatnich parkingów zostaje parkingiem całkowicie pozbawionym strefy płatnego parkowania. I w tym kontekście chciałbym to zdementować, co Pani powiedziała, wyjaśnić. Też używa Pani takiego argumentu, że należy słuchać mieszkańców. Ta uchwała jest poniekąd odpowiedzią na potrzeby części mieszkańców, ponieważ też na komisjach informowałem Państwa, że w ostatnim czasie mieliśmy co najmniej 4 sygnały od mieszkańców. Jeden z mieszkańców nawet udał się do lokalnej gazety, apelował o wprowadzenie chociażby parkometrów przed ratuszem tutaj z przodu. Był u mnie wcześniej. Ja temu panu oczywiście tłumaczyłem, jak procedura wygląda, że wtedy na tamten czas był powołany zespół, który się tymi sprawami zajmował. Chociażby ten przypadek świadczy o tym, że mieszkańcy po części są zainteresowani takim rozwiązaniem. Drugi aspekt, który Państwu przedstawię, który mówiłem na komisjach, ale powtórzę go jeszcze raz. Jakiś czas temu wpłynęło do nas pismo i ławki sportowców stacjonujących w naszej bazie przy ulicy Kajki, którzy też prosili o to, żeby parking między popularnym hotelem a dziką plażą został objęty strefą płatnego parkowania. W związku z tym macie Państwo w uchwale odpowiedź na to i ten parking został też ujęty jako strefa płatnego parkowania. I ostatnia sprawa, tak jak Państwa też informowałem na komisjach, byłem na spotkaniu ogrodu działkowego Grządka przy ulicy Dąbrowskiego. Zaproszony zostałem tam przez działkowców, którzy także mnie o to pytali, kiedy w końcu będą płatne parkingi w mieście, ponieważ są trudności z parkowaniem. Ja wtedy wyjaśniłem, że zbliżamy się do tego momentu, kiedy radni się nad tym będą pochylali. Przed dworcem jest możliwość bezpłatnego parkowania, a uchwała ta też spotkała się z pozytywnym odbiorem. Nawet już mieliśmy sygnał z ulicy Królowej Jadwigi, gdzie mieszkańcy chcieliby, żeby ta uchwała była rozszerzona i też z ulicą Królowej Jadwigi połączona. Na ten moment powiedziałem, że nie ma takich planów, ponieważ koncentrujemy się tylko i wyłącznie na instytucjach publicznych.
1: Panie Ewo, bardzo proszę.
2: Jeżeli komuś zarzuca się kłamstwo, to chciałabym dokładne przytoczenie słów, ponieważ ja mam przed sobą swoje oświadczenie i wiem, że w którym aspekcie napisałam na rejon dworca, w pobliżu dworca, a nie dokładne wskazanie miejsca. Nie ten czas, nie ta pora. Uważam, w dalszym ciągu podnoszę swoje to, co powiedziałam. Do czasu udrożnienia komunikacji miejskiej w mieście na czas remontu mostu w ogóle ta dyskusja nie powinna się odbywać.
1: Panie burmistrzu, bardzo proszę.
0: Ja nikomu, szanowni Państwo, kłamstwa nie zarzuciłem, tylko powiedziałem, że chciałbym zdementować pewną sprawę, wyjaśniając, że parkowanie przy dworcu w tym ostatnim aspekcie ostatniego parkingu nie jest objęte płatnością.
1: Pani Marzeno, bardzo proszę.
3: Gdy będzie tych kilku parkingów płatnych, będzie możliwość rotacji aut. Osoba, która mieszka gdzieś na obrzeżach Iławy, mają trudności w załatwieniu sprawy. A tak przyjedzie, załatwi w godzinę sprawę i może sobie odjechać. W Lubawie są płatne parkingi. Jest to, domyślam się, miasto bogatsze od naszego, bo jest więcej przedsiębiorstw, gdzie ludzie zarabiają pieniądze.
1: Panie burmistrzu.
0: Te parkingi, które zostały zaproponowane Państwu w uchwale, w swojej liczbie stanowią 13% wszystkich publicznych parkingów, którymi dysponuje nasze miasto. Na 13% jest zaproponowana Państwu odpłatność za te parkingi. Złotówka za godzinę. Taka jest opłata zaproponowana Państwu. Każda kolejna godzina jest niewiele droższa, bo jak Państwo wiecie z komisji, opłata może być podwyższana, ta każda kolejna, o 20% maksymalnie. I ta opłata dotyczy godzin tylko 7-16. Wolne popołudnia, wolne weekendy, wolne święta. Więc demonizowanie tego, jeżeli chodzi o budżety, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców, uważam, że też powinno być delikatnie artykułowane, ponieważ gdybyśmy mieli opłatę tutaj 5 zł za godzinę czy 10 zł za godzinę, rozumiem, że mógłby to być jakiś szok finansowy. Jeżeli chodzi o złotówkę za godzinę za załatwienie swojej sprawy w urzędzie, w galerii, czy nie wiem, w kościele, czy w przychodni chociażby, to komfort będzie tego wyższy, ponieważ mieszkańcy uzyskają wolne miejsce parkingowe i będą dzięki temu mogli załatwić swoje sprawy, a nie krążyć i nie tracić czasu wokół osiedla czy wokół ratusza.
1: Skoro mamy tylu chętnych albo sporo zainteresowanych mieszkańców, to przeprowadźmy konsultacje społeczne, które są normą i standardem w dużych miastach. Dziękuję bardzo. Radna Anna Pogodowska.
4: Czy rozważali Państwo, to wiem, że nie, ale dlaczego nie, wprowadzenia tych

0: miesięcznych kart parkingowych. Tutaj z koleżanką Ewą się zastanawiałyśmy. Same dojeżdżamy do pracy i wiemy, jaki to będzie koszt dla mieszkańców z kartą mieszkańca lub dla niemieszkańców i ławy bez karty. Statystycznie, jeżeli ktoś dojeżdża do Olsztyna, powiedzmy 8 godzin pracy plus godzina, 2 godziny dojazdu, no i jeszcze tam trzeba też dojechać, tak? Nie każdy pracuje przy dworcu w Olsztynie. Więc liczymy 11 godzin, to jest ponad 840 bodajże, czy 850 zł na miesiąc.
1: Szanowni Państwo, osoba, która chciałaby zostawić na miejscu parkingowym płatnym przez kartę mieszkańca samochód na cały dzień, powiedzmy na te 8 godzin, 9 wyjazdowych, zapłaci około 10-11 zł. Razy 20 dni, no to mamy około 200 zł, prawda, za miejsce parkingowe. Ale podkreślam, ostatni parking nie jest planowany objęciem tejże tą opłatą, stąd też nie przewidywaliśmy w tej uchwale, jeżeli chodzi o jakiekolwiek karty, w związku z tym, że ten ostatni parking będzie funkcjonował jako bezpłatny, więc jest pole manewru dla mieszkańców zainteresowanych. Druga sprawa, jeżeli chodzi o same rabaty czy też karty. One mogły być wprowadzone i być może będziemy się zastanawiać nad tym, ale wtedy musiała być Państwa zgoda, żeby wprowadzić w całym mieście strefę parkowania płatnego, bo dlaczego mamy przywilejować mieszkańców, którzy są zainteresowani tym parkingiem przy dworcu, a na przykład mieszkańcy Starego Miasta, mieszkańcy 30-lecia, mieszkańcy osiedla na Sobieskiego czy też na Kopernika takich kart nie będą miały.
2: Pan Tomasz Klepacki, bardzo proszę.
3: Tak naprawdę punktem takim, powiedzmy, wyjściowym mi się wydaje do tego tematu były te instytucje, w sumie do których nie można w chwili obecnej podjechać i zaparkować, załatwić sprawę. Powiększyć nie powiększymy za bardzo ilości miejsc. Samochodów przybywa i będzie przybywało. Też kwestia takiego szpitala, gdzie ja bym bardzo chętnie chciał z osobą podjechać z mojej rodziny starszą, doprowadzić ją do lekarza, odjechać nawet, jeżeli to miejsce zwolni, żeby było ileś tych miejsc płatnych, żebym wiedział, że tam znajdę to miejsce, bo dzisiaj go nie znajdę. Pod starostwem podobnie. Tu chodzi o rotację w godzinach przed instytucjami. Trzeba jeszcze wziąć jedną rzecz pod uwagę, jeżeli chcielibyśmy, żeby to było obsługiwane przez miasto. Windykacja później tej kwestii zapłaconej opłaty jest po prostu tutaj problemowa i jest strasznie długa, który podałem pod rozwagę możliwość uzyskania stworzenia darmowych biletów dla dzieci i młodzieży i dojeżdżających do szkół do budżetu na 2027 rok, że na przykład te znikome, tak jak dla mieszkańców, bynajmniej opłaty, spowodowałyby tutaj darmowe bilety dla naszych dzieci, dla młodzieży.
2: Radna Jolanta Michalewska, bardzo proszę.
4: Przeanalizowałam ten temat, rozmawiałam z mieszkańcami, brałam udział w dyskusji na komisji. Są argumenty za i są argumenty przeciw. W tym momencie ja jestem przeciwna wprowadzeniu tej ustawy, ponieważ tak jak tutaj wspominała radna Jackowska, są ogromne utrudnienia komunikacyjne i mieszkańcy są tym zmęczeni. To, że będzie strefa płatnego parkowania, to nie rozwiąże i nie ułatwi życia mieszkańcom. Nawet jeżeli to jest złotówka za godzinę. Złotówka do złotówki, tych złotówek się zbiera wiele. Mieszkańcy po prostu już są zmęczeni tym i mówią znowu coś, znowu za coś zapłacić, znowu więcej. Powinny odbyć się konsultacje, że ten temat powinien być bardziej zgłębiony. Nawet teraz, kiedy są zadawane pytania i pan burmistrz odpowiada, to mówi, że a gdyby tak, a gdyby tak, a gdyby tak. Czyli tych opcji, możliwości, różnych sytuacji, które należałoby wziąć pod uwagę, jest bardzo wiele. Jeżeli my pretendujemy do miasta turystycznego, chcemy być jak najbardziej otwarci na turystów, dla turystów. Jesteśmy małym miastem i to jest nasz taki atut, że właśnie nie mamy płatnych parkingów. To przyciąga też wielu ludzi. Uliczki osiedlowe pomiędzy blokami będą zapchane wręcz samochodami. We współpracy z policją na pewno udałoby się znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie. W tym momencie jestem przeciwna tej uchwale.
2: Pan burmistrz poprosił o głos. Bardzo proszę, udzielam głosu.
1: Ja mam wrażenie, że przy niektórych rzeczach nigdy nie będzie dobrego czasu, dobrego klimatu do wprowadzania, bo tak jak teraz pani uznała, że skoro są utrudnienia komunikacyjne i to nie ułatwi życia mieszkańcom, no to po co my to wprowadzamy? Przy podatkach, szanowni państwo, proszę sobie przypomnieć, ten argument co roku jest podnoszony, a podatki, dzięki podatkom to miasto się rozwija, prawda? Trudno mi sobie teraz wyobrażać, że przy podatkach też będziemy konsultacje z mieszkańcami przeprowadzać, bo ja rozumiem, że nikt z nas nie chce płacić wyższych podatków i nikt z nas by nie chciał płacić za miejsca parkingowe. To jest dosyć oczywiste. To rozwiązanie nie jest po to, żeby zarabiać na naszych mieszkańcach, tylko żeby wymusić rotację. Skoro w Lubawie opłata za pierwszą godzinę, za jedną godzinę,

0: godzinę to 4 zł. W Nowym Mieście Lubawskim, który jest 3 razy mniejszym od nas, to 4 zł. W Ostródzie jest 5 zł, w Olsztynie 4,50, 6,40. My mamy raptem złotówkę. To mówienie, szanowni państwo, o kosztach dla mieszkańców, to jest w ogóle moim zdaniem nie powinien taki argument padać, bo jeżeli mieszkaniec ma alternatywę, że za złotówkę przyjedzie, sprawę załatwi, to jest dla niego żaden koszt w dzisiejszych czasach. Druga godzina to jest złoty 20, szanowni państwo. Czyli przy 5 godzinach to jest rząd kilku złotych. To tak jak były podwyżki od nieruchomości. A kwota podwyżki to była dla mieszkania 50-metrowego w skali roku 4 zł. I dla mnie argumenty o obciążeniach w tym kontekście, to powiem szczerze państwu, że nie przemawiają do mnie w żaden sposób, bo tutaj co pani Ania Radna Pogodowska cytowała, dla mnie to jest kluczowe. Nasi mieszkańcy jadą wszędzie i z nich zdziera się w tym momencie opłaty, tak jak to mogłem odczytać, a my jesteśmy na tyle dobrzy, że cała okolica Iławy przyjeżdża do Iławy, blokuje miejsca parkingowe naszych mieszkańców i nawet nie możemy poprosić ich o to, żeby zapłacili 3-4 zł za godzinę załatwiania sprawy. Powiedziała pani, że nasze miasto jest miastem turystycznym i to jest atut, że nie mamy płatnych parkingów. Ja uważam, że to jest przekleństwo dla turystów, bo turysta jak jedzie tu kilkanaście godzin, to on chce przyjechać nad mały jeziorak, zaparkować, przejść się, zjeść, jechać dalej lub zwiedzać. W tym momencie nie ma takiej możliwości, bo nie ma miejsc parkingowych, bo wszyscy stajemy tam zawadzamy tymi autami po kilkanaście godzin. Ja w swoim życiu odwiedziłem ponad 30 państw, szanowni państwo, i powiem państwu, że nawet w takiej Albanii, która ma jeszcze dużo do nadrobienia, jeżeli chodzi o świat zachodni, miejsca parkingowe są praktycznie wszędzie. Powiedziała pani też o takim rozwiązaniu, ale nie podała pani tego rozwiązania, tylko żeby porozumieć się jakoś z policją, że na pewno się jakieś rozwiązanie, szanowni państwo, znajdzie. Proponując takie rozwiązanie, bym prosił od pani propozycję takiego rozwiązania, bo nie ma takiego rozwiązania. Policja nic tutaj nie wskóra, dopóki auto jest opłacane, a takie auta, szanowni państwo, takie przypadki są w naszym mieście. Opłata jest bardzo symboliczna, złotówka w innych miastach, jak na przykład w Nowym Mieście czy w Lubawie, opłata wynosi 4 zł. My za złotówkę dla naszych mieszkańców chcemy dać im możliwość załatwienia sprawy i odjechania w inne miejsce. Ostatni aspekt, który też musimy brać pod uwagę. Takie ruchy w samorządach, które mają w tym aspekcie doświadczenia, już nawet nie będę przywoływał Warszawy, ponieważ to jest bardzo duża aglomeracja, bardzo duże miasto z całkiem innymi problemami, ale tego typu ruchy w samorządach są wykonywane po to, żeby sprawić, żeby więcej mieszkańców poruszało się komunikacją miejską. Jeżeli te dochody byłyby, a myślę, że jakieś będą z wprowadzenia takiego rozwiązania, to tego typu dochody moglibyśmy przeznaczać czy na remont obowiązujących już parkingów, czy na poszerzanie troszeczkę tych parkingów.
1: Radna Ewa Jackowska, bardzo proszę.
2: Na naszej komisji pytałam się, jaki procent przychodów uzyskanych ze stref płatnego parkowania przeznaczy pan na rozwój infrastruktury, bądź właśnie zieleni, czy budowę nowych parkingów. Otrzymałam odpowiedź, że nie planuje pan w ogóle żadnego uzysku, a dziś będzie pan się opierał na tym, aby w ogóle to było, ale nie żeby na tym zarabiać. A dziś otrzymujemy totalnie inną informację. To w którym momencie pan mija się z prawem? No przepraszam, no siedzę tu, koleżanka też siedziała na tej komisji i jesteśmy zdumione, co słyszymy dziś, a co słyszeliśmy na komisji.
0: My nie szacowaliśmy zysku, bo trudno je oszacować w tym momencie. To powiedzmy na koniec roku, jak zobaczymy, że wpłynęło, nie wiem, za te 3-4 miesiące 30-40 tysięcy złotych, to możemy z panią skarbnik założyć na przyszły kolejny rok razy 4, czyli na przykład 4 kwartały i wtedy możemy tymi pieniędzmi dysponować.
1: W pierwszej mojej kadencji były przeprowadzone takie analizy i odstąpiono od podejmowania uchwały. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
0: A powie pani, z jakiego powodu odstąpiono od tego?
1: No, a powie pan, z jakiego powodu?
0: Ja pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, bo miała to obsługiwać firma z zewnątrz.
1: Zewnętrzna, tak.
0: Dokładnie, która zgarniałaby cały zysk praktycznie, albo zdecydowane. Ja takiego rozwiązania nie przewiduję i nawet byłoby ono dla mnie niedopuszczalne, bo skoro mamy się składać wszyscy na te parkingi w formie opłaty, my mieszkańcy, to my powinniśmy jako samorząd o to zadbać, żeby te pieniądze trafiły do budżetu miasta.
1: Radny Michał Młotek, bardzo proszę.
3: Ja nie mam, zresztą mówiłem o tym też na komisji, mówiłem o tym wcześniej, kiedy odbywały się już pierwsze robocze dyskusje, takiego jednoznacznie negatywnego nastawienia do idei płatnych parkingów. Powiedziałbym raczej, że w tej sprawie, czy patrząc w ogóle ogólnie, nie tylko na Iławę, mam podobnie jak koleżanka radna Jola Michalewska, mieszane uczucia, to znaczy widzę i wady i zalety takiego rozwiązania. Jednak w przypadku tej konkretnej propozycji, nad którą pracowaliśmy już na komisjach i nad którą pracujemy dzisiaj, jest mnóstwo wątpliwości. One wynikają w moim przypadku głównie z kwestii zarządczych, ale o tym jeszcze za moment powiem.

0: ale też z czasu. Z czasu, w którym te propozycje próbuje się prowadzić, czasu, w którym te propozycje próbuje wprowadzić pan burmistrz. Ja mam tutaj na myśli czas poważnych utrudnień komunikacyjnych. Jechałem 45 minut z ulicy Lubawskiej tutaj. Jako odpowiedzialna Rada Miejska powinniśmy głosować nad dokumentem, który jest i poważną rewolucją dla mieszkańców, i poważną rewolucją dla zarządcy, czyli dla gminy, nie mając tak jednoznacznie wypracowanej koncepcji funkcjonowania tej strefy i nie znając też skutków ekonomicznych, bo dziś powiedział pan, panie burmistrzu, że jakieś zyski będą, czy jakieś zyski być może będą. Ale jeszcze na mojej komisji kilka dni temu jakby w ogóle ta kwestia się nie pojawiała, czy nawet wręcz powiedział pan, że być może jakby trzeba wyjść z założenia, że trzeba będzie do tej strefy, czy do tej koncepcji, do tego rozwiązania, do tego pomysłu jakąś tam niewielką kwotę dopłacać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby była rotacja.
1: Doczekał się swojego wystąpienia radny Michał Kamiński. Bardzo proszę.
2: Ludzie wynajmują miejsca parkingowe, kupują te miejsca parkingowe dla siebie. To pokazuje, że część ludzi chce mieć ten komfort pozwalający swobodnie zaparkować. Tutaj było też ze strony części państwa radnych, że właśnie przez to, że jest wiadukt zamknięty, to są korki i wtedy jakby te miejsca parkingowe jakby te korki nasilą. Ja uważam inaczej, że jeżeli na przykład chce zaparkować ktoś przed dworcem, nie ma miejsca parkingowego, to czasami cztery razy musi okrążyć, czy przy ratuszu, czy przy innym. Radny Młotek wspominał, że 45 minut jechał, ale o 14 przez Lubawską. To wtedy logiczne, że o tej godzinie zawsze będą korki.
1: Radna Martyna Wyrzlic, bardzo proszę.
3: Ja rozumiem obawy mieszkańców, ale też sama jestem kierowcą i widzę problem z parkowaniem. Budzi to duże emocje wśród mieszkańców i o ile sama idea płatnych parkingów nie jest zła, ale w takich miejscach, w których powinna następować rotacja ruchu, czyli tutaj w Urzędzie Miasta, przed sądem czy przed prokuraturą, zgadzam się, ale będę broniła dworca, tutaj tak jak koleżanki radne, dlatego że tam jest zupełnie inny charakter tego parkowania, tam jest parkowanie długoterminowe i myślę, że wprowadzenie tam parkometrów po prostu obciąży mieszkańców. A tutaj sam pan burmistrz przed chwilą powiedział, że celem parkometrów nie jest

0: zysk wśród mieszkańców, tylko rotacja. Tam na dworcu tej rotacji nie będzie, bo ludzie zostawiają samochody rano i odbierają je po południu, jak wracają z pracy.
1: Głos poprosił pan Krzysztof Portyanko, bardzo proszę.
2: Pozwolę się pani Marty na nie zgodzić. Z tego względu, że proszę zauważyć, że przy dworcu już planując parkingi, które zostały wykonane w ramach tej całej dużej inwestycji, ktoś przewidział i zaplanował miejsca postoju płatne. W pierwszym krótkim okresie czasu miały być bezpłatne. Natomiast sama idea była oczywiście pewnie słuszna, tak? I wtedy nikt nie widział ku temu wątpliwości. Natomiast trochę zabrakło niestety dalej wykonania, które zostało zablokowane poprzez założenia samego projektu i sposób rozliczenia tego projektu, tak? Od 6 lat prawie mamy sytuację, że parking teoretycznie przygotowany do tego, żeby był płatny, jest bezpłatny. W sytuacji, kiedy mamy całą praktycznie przygotowaną infrastrukturę i takie było założenie, żeby tą rotację wymusić, ktoś to kiedyś już analizował i przewidział, trochę mijałoby się z sensem zrobienie płatnego tego małego parkingu, kiedy nawet opłata byłaby minimalna, bo jak już też Państwa informowałem, zerowa stawka na chwilę obecną nie wchodzi w grę, to automatycznie ten parking stałby pusty w sytuacji, kiedy w bezpośrednim sąsiedztwie jest inny duży parking. Możemy zostawić te parkingi przy dworcu bez opłat. Będzie się to wiązało z pewnymi skutkami. Będę musiał również zlikwidować te urządzenia, które są w tej chwili. Będzie to wymagało pewnych przeróbek.
1: Radny Stefan Hatała, bardzo proszę.
3: Tam tylko właśnie na tym miejscu, przy dworcu, to tylko przyjeżdżają, zostawiają auta i odjeżdżają. Też tam są auta, które mają kępki wręcz za szybami. Sprzedam auto. Parking to ma być uczestników wszystkich, czy giełda?
2: W Lubawie w pierwszym momencie strefy płatnego parkowania były wprowadzone tylko i wyłącznie na rynku. Okazało się, że na tych wszystkich bocznych uliczkach nie można przejechać i mieszkańcy burmistrza atakowali, żeby rozszerzyć strefę.
4: Pamiętajcie Państwo, że ten ostatni parking zostaje parkingiem i daje możliwość bezpłatnego parkowania mieszkańcom. Szanowni Państwo, jest parking tymczasowy, parkuje tam kilkanaście godzin co najmniej na dobę, chociaż pani skarbnik tutaj podpowiada, ponieważ mieszka w tamtej okolicy, że jest znacznie większe zainteresowanie. Nie rozumiem idei deprecjonowania trasy parkingu tymczasowego. Nie było parkingu tam, to było źle, bo nie było gdzie parkować. Zrobiliśmy parking, to teraz Państwu się nie podoba, że to jest sklepisko.
1: Ad vocem Ewa Jackowska, bardzo proszę.
5: Porównujemy się ciągle do Warszawy, do Olsztyna. Ja mieszkam w Iławie i chciałabym, żebyśmy rozmawiali o Iławie. Jeżeli mamy się przymierzać, tak? Przepraszam, że tak mówię cały czas o tej Ostródzie, ale no, obecnie pracuję tam od kilku lat, więc widzę też postęp i rozwój w tym mieście. Więc jeżeli chciałabym się przymierzać do takiego i mieć jakąś miarę miasta, to Ostróda jest dla mnie idealną tą miarą, dlatego że to jest porównywalne pod kątem ludności, pod kątem oferty turystycznej, również nosi to znamiona to miasto turystycznego. I chciałabym jeszcze dodać, że komunikacja miejska w Ostródzie dla dzieci i dla seniorów jest bezpłatna.
1: Radny Dariusz Paczkowski, bardzo proszę.
6: Oczywiście w Ostródzie mamy 3 płatne parkingi przy 2 Biedronka, przy 1 Konflandzie. Tylko i wyłącznie nie ma SPP w Ostródzie. Droga Hiławy jest zarejestrowanych na drogach hiławskich około 19 tysięcy samochodów. W hiławskim ratuszu pracuje 80 osób. W sądzie rejonowym w Hiławie pracuje 81 osób. W prokuraturze hiławskiej ponad 20 osób. To są też mieszkańcy Hiławy. I oni też chcą dojechać do miejsca pracy. Czy to nie będzie dla nich kłopot?
2: Przy sądzie nie liczyłem, nie powiem z głowy, musiałbym policzyć, ale powiem na przykładzie ratusza, bo mówi pan o pracownikach. 70 pracowników ratusza, tak? 86 miejsc parkingowych jest wokół ratusza, tych wyznaczonych. Bo jest jeszcze kilka takich, które są wykorzystywane, ale nie są wyznaczone. Ileś samochodów pracowników, łącznie z samochodem służbowym. I proszę brać pod uwagę, że w tej liczbie, którą zaraz podam, są również samochody pracowników, które są wykorzystywane do celów służbowych, czyli pracownicy, którzy posiadają ryczałty i wykorzystują samochody w godzinach pracy do wykonywania czynności służbowych. Całe 13. To jest taki rząd wielkości pracowników ratusza. Mogę się pokusić i sprawdzę, ile jest pracowników sądu, którzy będą wykorzystywali parking. Nie wiem, czy uda mi się do takiej informacji dotrzeć. Na pewno mogę policzyć, ile jest miejsc przy parkingu. Znaczy, nie wiem, czy uzyskam taką informację co do tego, ilu pracowników jeździ, bo to wie pan, to też nie jest powiedziane, że tak naprawdę tak samo jak w przypadku pracowników ratusza, no tutaj burmistrz też już taką

0: telewizję komunikował, że nie będzie pracowników uprzywilejowanych ze względu na to, że będzie tutaj miejsce płatne, to ktoś otrzyma, nie wiem, karnet, bezpłatne parkowanie czy coś. 70. Tak, 13 pojazdów to jest pracowników.
1: Dodam jeszcze, szanowni państwo, że zarówno przy sądzie, jak i przy prokuraturze są parkingi bezpłatne obok, oprócz tych, które my chcemy obwarować parkometrami, więc przyjeżdżając o godzinie 7-7.15 te parkingi są całkowicie, szanowni państwo, puste. Pracownicy na pewno nie będą mieli problemu ze znalezieniem miejsca, a ja będę dalej zachęcał do tego, żeby jednak przesiadać się na komunikację miejską, a najbardziej na zdrowia przespacerować się do miejsca pracy. Mamy przypadek, żeby, szanowni państwo, bo słyszę ten pomruk na sali, mamy przypadek, że jeden z naszych pracowników przychodzi do pracy, a to jest pracownik przed emeryturą, przychodzi do pracy z Nowej Wsi, pieszo.
2: Dziękuję, szanowni państwo, wygląda na to, zgłoszeń więcej.
1: Szanowni państwo, przepraszam, pani przewodnicząca, nie ad vocem, tylko głos jeszcze chciałem zabrać. W związku z tym, szanowni państwo, że jest tak wiele wątpliwości, jeżeli chodzi o parking przy dworcu, to składam poprawkę do niniejszej uchwały, aby parking przy dworcu został okrojony o ten górny parking i go wyłączam w tym momencie z strefy płatnego parkowania. Dziękuję.
2: Przypominam, że jesteśmy w miejscu przed głosowaniem nad uchwałą tak zwaną parkingową. Jeżeli jesteście państwo gotowi, to bardzo proszę o przeprowadzenie głosowania nad wnioskiem formalnym, który złożył przed chwilą pan burmistrz. Stwierdzam, że wniosek formalny dotyczący wyłączenia parkingu mieszczącego się za lokomotywą na dworcu kolejowym ze strefy płatnego parkowania został przez państwa zaakceptowany. Stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania.
3: Radni w Iławie ostatecznie zdecydowali, że parkingów płatnych u nas w mieście nie będzie. Dzięki za uwagę. Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława.
4: SK Iława News. To jest magazyn reporterów SK Iława.
3: Edyta Kocyła-Pawłowska, Radio SK Iława oraz Włodek Paliński, właściwie Włodzimierz, a właściwie Wodzu Paliński, czyli szef 5. Brygady z Susza.
5: No tak potocznie nazywana 5. Brygada, żeby łatwiej było mówić, a tak naprawdę jest to oddział terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego, który w Suszu kultywuje tradycję 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. To jest taka pełna oficjalna nazwa, ale potocznie przedstawiamy się jako 5. Brygada, oddział, który generalnie zajmuje się rekonstrukcją historyczną, ale też szkoleniem młodzieży w takim duchu paramilitarnym.
3: Istniejecie bardzo długo już, nawet była okrągła rocznica ostatnio.
5: Dokładnie tak, w zeszłym roku już uświadomiłem sobie to w trakcie tego roku, że mija 20 lat, jak ta grupa funkcjonuje w naszej małej miejscowości. No była też taka okazja w takim razie do podsumowania tej działalności, bo rzeczywiście czas szybko leci, a tu okazuje się, że przez szeregi tej grupy kilka pokoleń już Suszan się przewinęło, ale tak naprawdę działamy dalej z myślą o tym, żeby no, zajmować się tą naszą pasją i o czym mogę dzisiaj opowiedzieć, jak to wygląda.
3: I tą młodzieżą oczywiście też.
5: No tak, tak, bo generalnie grupy rekonstrukcyjne, one to są grupy skupiające dorosłych ludzi, którzy potrafią tam sami szukać, dociekać. Specyfiką naszej grupy, tej naszej 5. brygady jest to, że ona ma charakter często edukacyjny. Znaczy ja zachęcam do współpracy młodych ludzi, których po prostu wkręcam w pewne takie przygody. Traktujemy to jako przygodę, jako zdobycie pewnych informacji, zajmowanie się też historią w taki nietypowy sposób. Nie z podręczników, tylko właśnie, żeby to przeżyć na własnej skórze, dotknąć, zobaczyć. To chyba najlepiej trafia do młodego człowieka.
3: Pan jest historykiem z wykształcenia.
5: Tak, jestem na co dzień pracuję w Suskiej Szkole Podstawowej oraz tutaj w Szkole Mundurowej Feniksa, jako nauczyciel historii.
3: Ale wtedy, kiedy to się wszystko zaczynało, kiedy ta grupa zaczynała się zawiązywać, to chyba to było gimnazjum, tak?
5: A, tak, tak, no to już jest też taka historia już odległa, no czas szybko płynie. Początki tej grupy związane są też z funkcjonowaniem Suskiego Gimnazjum i z jego historią. Tam jako nauczyciel historii zaangażowałem się w nadanie szkole imienia Kawalerii Polskiej. Razem z panią dyrektor Janiną Kaniecką wspólnie szukaliśmy możliwości nadania szkole atrakcyjnego partnera i nam się to udało. Pozyskaliśmy właśnie Polski Klub Kawaleryjski, który patronował nadaniu imienia naszej szkole Kawalerii Polskiej. No była taka jedyna szkoła w Polsce praktycznie, zawsze tak o tym mówiliśmy, poświęcona Kawalerii Polskiej, czyli no tej wyjątkowej, niezwykle barnej formacji, no przedwojennej, bo już w tej chwili jako takiej kawalerii po prostu nie ma.
3: Atrakcyjny był to patron, okazało się, tak?
5: Myślę, że tak. Chociaż taki nietypowy, wiele osób zaskoczyliśmy.

Raz w roku odbywała się parada, przejście uczestników tej uroczystości do kościoła, na mszy, pojawiało się wojsko, obecność wojska i w ogóle kompanii honorowej, no to było takie wydarzenie ważne dla miasta. To dzisiaj, do dzisiaj wszyscy to

0: Polski Klub Kawaleryjski organizował tą imprezę Szarża pod Krajantami. No i zaproponował, skoro już tak sobie współpracujemy, to zaproponował, że może tam nasi uczniowie by tam pojechali, zobaczyli, wzięli w tym udział jako statyści. I ten pierwszy nasz wyjazd w 2005 roku, no właśnie był z tym związany. Zmontowałem sobie taką grupę chłopaków, którzy byli zainteresowani historią. Pojechaliśmy, założyliśmy mundury, odegraliśmy tam sceny. No i się to spodobało i tak rozpoczęło się funkcjonowanie grupy, która początkowo nazywała się Grupą Rekonstrukcji Historycznych w Suszu. Z czasem, po kilku latach rozszerzyliśmy swoją tą działalność, nasze zainteresowanie nie tylko historią kawalerii polskiej, ale też 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, no bo to jest też dzisiaj taki temat dosyć modny, żołnierze wyklęci. Wtedy jak zaczynaliśmy jeszcze, to się dopiero kształtowało, ta wiedza dopiero wśród społeczeństwa docierała, co to są ci żołnierze wyklęci, a my zorientowaliśmy się, że w okolicy Susza mamy też takie historie związane z żołnierzami wyklętymi, więc jakby tak podążyliśmy dwutorowo, zainteresowaliśmy się i tą kawalerią, i jednocześnie tą 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej. Mhm.
1: W okolicy Susza, w samym Suszu też są takie historie nawiązujące do żołnierzy wyklętych?
0: Nie w samym Suszu, tylko musimy tutaj sięgnąć do czasu powojennego, 1946 roku przez gminę Suszy kilkukrotnie przemierzały pododdziały 5. Wileńskiej Brygady, która przemieszczała się tak naprawdę wielokrotnie wzdłuż całego późniejszego województwa warmińsko-mazurskiego, zborów tucholskich na skraj województwa warmińsko-mazurskiego i w okolicach Susza też kilkakrotnie te oddziały były, bazowały, czy nawet przebywały przez kilka dni.
1: I ta historia 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej właściwie łączy się też z tak, dziś byśmy powiedzieli, to taki game changer, czyli to, że zaczęły do Was przychodzić dziewczyny.
0: Dokładnie tak, bo te początki, gdy interesowaliśmy się tylko kawalerią, no to wiadomo, że właściwie rekrutowaliśmy tylko chłopców, którzy mogli być łanami. No,

0: dziewczęta, no ale to fajnie, fajnie, że właśnie nie segregujemy tu ze względu na płeć, tylko dajemy możliwość młodzieży się angażowania zarówno o jednej, jak i drugiej płci. Ale nie, to też fajnie zmieniło, bo rzeczywiście ta grupa już składająca się z chłopców, dziewcząt, rzeczywiście nabrała taki też charakteru, takiej fajnej przygody, zabawy historią. Nie miało w ogóle z założenia na funkcjonowanie tej grupy przez tyle lat, nie miało założenia takiego sztywnego, że oto ja nauczyciel i tu moi uczniowie. Troszeczkę to inaczej działało u nas. Zawsze podkreślałem moim tutaj młodszym kolegom, że jestem waszym dowódcą, a nie już nauczycielem. Nauczyciel to wiadomo, jest troszeczkę inaczej podchodzi, natomiast no dowódca trochę inaczej. To też jest trochę przyjaciel, trochę no surowy, przełożony, ale to jest gdzieś tam w takim sznycie wojskowym, co się młodzieży podobało, że my trochę inaczej tego, czego nie na co dzień nie mamy. To takie, jakby można powiedzieć, troszeczkę poważniejsze harcerstwo. O tyle poważniejsze, że korzystałem bardzo chętnie z metodyki harcerskiej właśnie przy kształtowaniu tej grupy, ale z drugiej strony no tutaj jeszcze obecność broni, bo rzeczywiście takową mamy, nauka pewnego posługiwania się taktyki wojskowej, no to nadawało nam taki troszeczkę inny charakter.
1: I faktycznie mówią wodzu?
0: No tak mówią, no nazywają to w tym sensie, no bo wiadomo, że to jest z racji dużej różnicy wieku, ja jestem coraz starszy, a cały czas młodych ludzi mam, także gdzieś tak sobie ktoś tam wymyślił i mówi, że wodzu, no tak się przyjęło.
1: W ogóle konie mieliście na tym etapie właśnie wcześniejszym?
0: Eksperymentowaliśmy z tymi końmi, bo rzeczywiście w tym momencie, na tym etapie, kiedy zajęliśmy się kawalerią, no kawaleria, no to na koniach, no to rzeczywiście próbowaliśmy. To się okazało ciężkie. Po pierwsze, rzeczywiście jest to duża sztuka, to nie można się nauczyć tego tydzień, dwa, to trzeba jakby poświęcić dłuższy czas. Tutaj młodych ludzi to trochę zniechęcało, no bo to jednak jazda konna jest wymagająca. Trochę też i kontuzji można złapać, także wycofaliśmy się z tego. My często na rekonstrukcjach w strojach kawaleryjskich, w strojach łanów, ale często jako tak zwana spieszeni łań, czyli po prostu bez koni. No po prostu bez koni. Ja tam sam też próbowałem, ale no, to jest duże wyzwanie. Mhm. To już trzeba to kochać.
1: Czy dzisiaj jesteście bardziej partyzantami, czy jeszcze zmieniliście
0: formację? To tak można, nawet nie można na to patrzeć. Jesteśmy cały czas w strukturach Polskiego Klubu Kawaleryjskiego jako oddział terenowy, więc uczestniczymy w przygotowaniach do tego widowiska kawaleryjskiego. Jednocześnie zainteresowanie 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, ono się tutaj nam wiąże, ponieważ jej dowódca Zygmunt Szczędziela-Żółpaszko był przedwojennym oficerem kawalerii, więc on również później w tym okresie partyzanckim, zarówno w czasie II wojny światowej, w trakcie walk na Wileńszczyźnie, jak i później po zakończeniu wojny, już w trakcie tych działań tu podziemia niepodległościowego, antykomunistycznego, mocno podkreślał te swoje pochodzenie kawaleryjskie, czyli te oddziały co prawda nie jeździły konno, ale miały taki charakter ściśle lotny, bardzo dynamiczny. Zresztą swoje pododdziały z tej 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej sam Łupaszka nazywał szwadronami, czyli jakby to jest takie też nawiązanie do tej kawaleryjskości. No wiadomo, że po II wojnie światowej ten świat kawalerii odchodził już powoli do przeszłości i to każda armia to robiła, więc i również tutaj to dzisiaj kultywowanie tych tradycji kawaleryjskich no nie polega na tym, że ktoś już na tych koniach jeździ. Po prostu to jest jakby nawiązanie do pewnej tradycji, która jest chyba bardzo pięknym gestem, bo rzeczywiście kiedyś to była kwintesencja polskiego wojska. No mógłbym tutaj dużo o jakby wartości kawalerii opowiadać, bo rzeczywiście zwłaszcza ta kawaleria przedwojenna no miała te swoje potężne takie zalety, z tym, że no pole walki się zmieniło, no i wiadomo, że już teraz żołnierze konno w czasie wojny nie walczą.
1: Mówiliśmy tutaj o mundurach. Jaki pan mundur ma na sobie? Tam są różne elementy, piękny pas widzę.
0: No generalnie zajmowanie się rekonstrukcją historyczną polega na tym, że staramy się na podstawie zdjęć w miarę odtworzyć sylwetkę tych właśnie ludzi z przeszłości. Ja w tej chwili jestem ubrany w mundur sukienny o kroju kawaleryjskim, właśnie w typowo w stroju łańskim, z oporządzeniem łańskim, tylko że z takimi pewnymi elementami już wzbogaconymi na czas powojenny. Na piersi przypięty ryngraf z Matką Bożą Ostrobramską, która była symbolem żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, pas oficerski, kabura z pistoletem, no typowe oporządzenie, to można powiedzieć takie, jakie spotykamy na zdjęciach osób dowodzących podoficerów czy oficerów w 5. Wileńskiej Brygadzie w tym okresie już konspiracji powojennej.
1: A kabura to jest, czy co to
0: tak, tam? Tak, to jest kabura z pistoletem.
1: A co jest w środku, przepraszam, w tej kaburze?
0: Replika pistoletu, bo na potrzeby rekonstrukcji używamy czasami prawdziwej broni. Mamy w zasobach 5. Brygady też broń autentyczną, która już nie strzela, jest pozbawiona cech bojowych, ale jest takim fajnym dowodem na to, jak wyglądała prawdziwa broń, ale też używamy, no bo nie ma co tu czarować. Rekonstrukcja historyczna jest bardzo drogim hobbym, więc czasami szukamy takich rozwiązań, żeby może taniej, ale jednocześnie jakby przybliżyć sylwetkę. Tu chodzi bardziej o sylwetkę.
1: No i właśnie, czy to jest uszyte współcześnie, czy
0: tak,
1: to jest...
0: Tak,

0: Tak, to jest replika munduru, czyli uszyta na wzór przedwojenny. Troszeczkę też trzeba tutaj zwrócić uwagę, że po wojnie żołnierze, którzy służyli w tej konspiracji powojennej, no w różny sposób pozyskiwali sobie mundury. To oni akurat nie mogli pobrać to z magazynów, w których nie działali. Działali w sposób partyzancki, więc gdzie tam komu co zabrali, to mieli na tej zasadzie. Ale wszystko starano się nadawać taki sznyt przedwojenny, czyli sam krój munduru, kolor munduru, materiał, z którego to robiono. No i oznaczenia też na mundurze umieszczano już właśnie takie, mówiące, że to jest wojsko, a nie jakiś ktoś tam przebrany.
1: No właśnie, skąd wy bierzecie pieniądze na to wszystko? Wspomniał pan, że to zabawa nie jest tania.
0: No nie jest. Tutaj, mówię, pozyskujemy młodych ludzi do współpracy, więc ja też, kiedy z nimi tu pracuję, no nie oczekuję, że wstępując do takiej grupy, ktoś tu wyłoży jakieś duże, bo nie ma co tu czarować się. To są spore koszty, zakup munduru, repliki munduru to rzędu 2000 zł na przykład. Pozyskujemy też cały sprzęt przez tyle lat, udało nam się, no, różnymi sposobami. Przede wszystkim mamy nadany numer KRS Polskiego Klubu Kawaryjskiego, no i 1,5% też pozyskujemy. Raz w roku trochę tych środków tam, kto nam przekaże z tego 1,5%, no to kupujemy te mundury, żeby mieć dla kolejnych pokoleń. Czasami gdzieś tam, czy ja z własnymi kosztami, czasami może tanim kosztem próbuję taką replikę sam skonstruować. No, różne są metody, żeby mieć to, co ludzie młodzi mogliby dotknąć, zobaczyć, jakby zrozumieć, jak to kiedyś wyglądało.
1: Już kilkanaście lat chyba organizujecie 1 marca te uroczystości związane z żołnierzami wyklętymi, prawda?
0: Tak, my w zasadzie święto, ten Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych robimy od samego początku, od tego momentu, kiedy Sejm wprowadził ustawę, to jest 2011 roku. I od tego momentu, od początku już to, bo my już wcześniej, parę lat wcześniej się tym 5. Brygadą zajmowaliśmy, więc jeżeli to zostało ustawowo, no to my już w suszu jakby od razu też staraliśmy się to podkreślić. Ta nasza grupa, no w taki sposób bardziej promujący, też zapoznający wszystkich, no sięga nie tylko do 1 marca, bo włączyliśmy się aktywnie w obchody w naszym mieście 11 listopada, gdzie też te mundury prezentujemy. Czasami uda nam się nawet utworzyć cały oddział, który gdzieś tam maszeruje w tych obchodach Święta Niepodległości. Wielokrotnie też staramy się przypominać mieszkańcom Susza o innych rocznicach. To na przykład rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia. Również w Suszu też wielokrotnie przypominaliśmy o takiej może niezbyt chwalebnej rocznicy, bo dosyć budzącej takie trochę smutne może wspomnienia, ale rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. To również od 2008 roku staramy się gdzieś tam wystawić patrole. Mamy też mundury z tego okresu, więc też ktoś tam 13 grudnia rano ze zdziwieniem patrzy, że maszeruje dwóch zomowców przez ulicę Susza, ale no to też tak jakby przypominamy starszemu pokoleniu, że coś takiego było, a młodym tłumaczymy, o co tak naprawdę chodziło, żeby mieli świadomość, że to ta historia, to nawet ta najnowsza, no jest różna jeszcze.
1: No i co? I ci młodzi dołączają do was chętnie? Ile w tej chwili osób jest w brygadzie?
0: To jest grupa składająca się tak naprawdę z dwóch części, czyli z takich bardzo młodych ludzi, których ja gdzieś tam w tej szkole podstawowej pozyskuję. Jest taka około 10-osobowa grupka, no ale wiadomo, że oni się też starzeją i co jakiś czas zostają ci starsi, więc to druga dziesiątka to z kolei są tacy już osoby, które są już absolwentami naszej szkoły. Wcześniej to byli absolwenci gimnazjum, teraz szkoły podstawowej. No i oni tam jeszcze przez wiele lat ze mną współpracują, także to nie jest duża grupa też można powiedzieć. To nie wiadomo, że tu nie idziemy na ilość, nie każdemu też gdzieś pasuje, tych inicjatyw mamy sporo, więc to jest na zasadzie, że chcemy zrobić sobie jakoś tam uroczystość. Ja na grupie mówię, no to kto bierze udział? Chętnie, no i zbieramy grupkę i działamy.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie na skiława.pl. Także zdjęcia nie tylko pana Włodka, ale w ogóle uczestników, rekonstruktorów. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Donald Tusk reaguje na decyzję Karola Nawrockiego, a przypomnijmy, polski prezydent zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ma to związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA.
1: Nie możemy zapomnieć o naszej historii. Tak rozumiemy obowiązek wobec tych, którzy nie mogą już mówić własnym głosem.
0: Mówi Karol Nawrocki, a decyzja o odebraniu Orderu Orła Białego wymaga jeszcze kontrasygnaty premiera. Powalone drzewa, zalane ulice i podtopione budynki, setki interwencji strażaków po gwałtownych burzach, które przeszły nad Polską. Tylko w Wielkopolsce z pomocą wyjeżdżali ponad 500 razy. W Lesznie ranna została jedna osoba, to nastolatek przygnieciony przez drzewo. A to jeszcze nie koniec gwałtownej aury. IMGW wydało ostrzeżenie przed upałem i burzami. I jeszcze mundial. Znamy pierwsze drużyny, które straciły szansę na awans do fazy pucharowej. To Haiti, które 0-3 przegrało z Brazylią i Turcją, która z kolei 0-1 przegrała z Paragwajem. W innych meczach Maroko wygrało ze Szkocją 1-0, a USA pokonały Australię 2-0.
2: Minuta po godzinie 9. Co powiecie na wspólny poranek, sobotni poranek w Radiu SK z hitami na czasie? Zapowiada się całkiem nieźle, prawda? To ja Was witam i zapraszam serdecznie do słuchania Radia SK i do słuchania hitów na czasie. Tate McRae, na dobry początek, Kinga Baryga, witam.

Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami, gramy wam hity na czasie. Swoją drogą, są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie.

Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry!

Wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wychodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.
5: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzewianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
9: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na Murator.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit na reszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.

0: dane na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zapraszamy na EnergaSUS Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabajku oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
3: I po reklamie.
4: I ława na czasie.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska. Nie wiem, czy wiecie, ale klub szachowy nadal istnieje w bibliotece i w każdą sobotę między 10 a 12 można przyjść po prostu pograć na Jagiellończyka 3. Mogą przyjść dzieci, młodzież i dorośli. To są bezpłatne zajęcia. Można też dowiedzieć się więcej po prostu zaglądając do Marcina Czernego albo po prostu przyjść na zajęcia. Skoro jesteśmy przy bibliotece, to Zaczytana Przystań zaprasza również dzisiaj. Godzina 11. Biblioteka letnia na Wyspie Młyńskiej. To jest coś dla całych czytających rodzin. Wstęp oczywiście bezpłatny. W całej ławie trwa Broken Ball. Szczegóły na naszej stronie iława.sk.pl.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
7: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
6: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
8: Minuta po godzinie 10. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to w tej

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześćka, pytacie co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy. Także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna, bardzo, bardzo i szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, a już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. No dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: No, tego.
6: A może...
7: Także tak.
8: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
11: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty zgają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lat.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Let's go!
3: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt.

0: 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
5: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
4: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
6: W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
4: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
7: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Getta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka sama chodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy.

0: uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Do i End of Beginning.
2: Reklama.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
7: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.

0: każdy tysiąc wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji dzień taty. Empik.
11: I po reklamie.

boję mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żar.

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: táto promocia.
1: A kde tu vstečne jesť?
2: To co ty nikdy kampere miechalaš?
1: No veľpreč sobie, že nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie. I ława na czasie.
20: Edyta Kocyła-Pawłowska. Dzisiaj w Wikielcu festiwal folklorystyczny Spotkania z folklorem i już po raz 28. Wszystko właśnie się rozpoczyna. Na początek przegląd zespołów ludowych. Potem będą występować uczniowie. O 17.00 konkurs ekologiczny Ekostworek, a o 18.00 zagra Iława All Stars Big Band. O 20.00 zabawa taneczna pod księżycem zespołem Sonus. Poza tym też oczywiście swojskie jadło i zabawy dla dzieci. A jeśli jesteśmy przy gminie Iława, to za tydzień w pierwszą sobotę wakacji w Dziarnach duży piknik. Animacje, zabawa taneczna i pokazy strażackie i poczęstunek. Start o godzinie 14.00, ale to dopiero za tydzień.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami. I to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
1: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
2: Mega.
22: Dlaczego rower akurat?
2: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
23: 3, 2, 1!
21: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
24: Prawie 2 minuty po godzinie 12:00. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie? Czy w ścisku przy barierce?
3: Czy 100 metrów od sceny?
4: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
5: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Masz problem z autem? Firma ABS w Iławie to serwis, który nie zna kompromisów. Oferujemy naprawy samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Serwis klimatyzacji, odgrzybianie i ozonowanie. Naprawy układu wydechowego, diagnostykę komputerową, wymianę i naprawę opon osobowych, dostawczych, ciężarowych i rolniczych. Szybko, profesjonalnie, skutecznie. Firma ABS. Twoje auto w dobrych rękach. Iława, Aleja Jana Pawła II, 1B. Zapraszamy.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A, naprzeciwko Lidla.
15: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
10: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: I po reklamie.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
16: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
15: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
17: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Hej, tipery, ładuję nam baterie w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach.

0: Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR, no i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, Innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam. Radio SK. Autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?

0: to co ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapraszamy na EnergaSusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint, Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.

0: Fire. To teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej Eska, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: No, tego.
9: Może...
10: Także tak.
11: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparent.

0: jasne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
1: I po reklamie.
2: I ława na czasie.
3: Edyta Kocyła Pawłowska. Jeśli szukacie dla siebie jakiegoś fajnego pomysłu na spędzanie tego popołudnia, to może Jędrychowo. To jest gmina Kisielice, ale można powiedzieć, że rzut beretem od Iławy. Trwają właśnie obchody 105-lecia istnienia OSP w Jędrychowie. Msza święta już się odbyła, uroczysta zbiórka też, ale o 16 rozpocznie się wspólne świętowanie z atrakcjami i dla dzieci, i dla dorosłych. Jutro w Iławie legendy motoryzacji na parkingu przy basenie miejskim. Start o 11, a w południe parada ulicami miasta. Poza tym wybór najpiękniejszego pojazdu zabytkowego i targ staroci. Wstęp na to wydarzenie będzie oczywiście bezpłatny.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
5: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
4: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tour na Pustyni Błędowskiej.
6: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
7: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
8: Wjechałem na trzecie miejsce na pudle.
4: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
9: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
10: O, proszę bardzo, chyba jakiś gości mamy. Proszę bardzo.
9: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry, to się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy, korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także yes. Życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
5: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Doskonale, kupujemy!
8: Sposób na

0: Twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Dolerła, bo niskie ceny ma.
3: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: zależności od sklepu Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Walking strong, crap game always suggest.

LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie. Za chwilę między innymi BB

0: Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Ale lampa, nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa, co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą

0: Obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.

0: do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.

0: Oszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Zapraszamy na Energasusz Triathlon 2026. Zaczynamy w sobotę 27 czerwca Mistrzostwami Polski w Aquathlonie oraz startem na dystansie średnim. W niedzielę 28 czerwca rozegrane zostaną Mistrzostwa Polski Elity U23 juniorów oraz Age Grouperów na dystansie sprint. Mistrzostwa Polski w Aquabike oraz Puchar Polski w triatlonowym supersprincie. Zmaganiom triatlonistów towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne, w tym koncert Mariki. Przyjdź do Susza i wspólnie z nami świętuj 35. rocznicę zawodów. Sponsorem tytularnym zawodów jest Energa z grupy Orlen.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nie prześpij okazji. Stwórz sypialnię marzeń z salonem Bedmax, łóżka i materace. Skorzystaj z rabatu 20% na komfortowe materace hiszpańskiej marki Caribbean Descanso. Bedmax to duży wybór łóżek i materacy, także w niestandardowych rozmiarach na zamówienie. Profesjonalne doradztwo i szybki czas realizacji. Bedmax, łóżka i materace. Iława Dąbrowskiego 18A naprzeciwko Lidla.
4: I reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
12: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak

0: Marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: I już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
11: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
10: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
11: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
10: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek. Najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwo Ganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem Zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w Galerii Handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę was teraz zapytać, w jakiej sytuacji wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że wy albo wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Wszystko brzmi lepiej
8: w harmonii.
7: Dwa głosy współgrają
8: ze sobą.
7: Przekazują z lekkością
8: trudne wiadomości,
7: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
8: betonowy mur.
7: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
8: zostać influencerką.
7: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
8: Harmonizer.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie i czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko, no i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz. Później. No przecież zrobię. No jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze potupał nóżkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: złotówki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla.

0: 16,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla.

0: takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: E-book.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. A to są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: samba.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja. Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: and Living.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: I ława na czasie.
9: Edyta Gocyła-Pawłowska. Czwartek, dwa wydarzenia. Najpierw o 18 rozpocznie się na Wyspie Młyńskiej Mikrofon dla Każdego. Tam może wystąpić każdy, niezależnie od wieku, talentu, tematu. Oczywiście nikogo nie obrażając, nie mówiąc o religii i polityce. Poza tym można powiedzieć wszystko. Ewentualnie pośpiewać, pożartować. Wystarczy pojawić się na Wyspie w czwartek, a w tak zwanym międzyczasie o godzinie 19.15 premiera spektaklu Wystawieni na próbę i etiudy Przystanek w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej prowadzonej przez Dariusza Wychódzkiego w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej. Tu też jest wstęp bezpłatny, zatem do wyboru albo samemu się występuje, albo ogląda innych.
10: Muzyką się żyje.
11: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata.

0: 2026 to Błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna.

0: taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
1: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczną muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
2: Takiego budowania piosenki po kolei.
1: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Mesaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie dziewczyny, poznajcie się, Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby się coś na szybko znaleźć, prawda?
3: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
3: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej.
3: Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie.
2: Ja
0: a tobie,
2: życzę
0: Monika
2: właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
4: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij

sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag, kapsułka numer 1 z

pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z Mag. Kapsułka numer 1 z

0: RT Agaty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach.
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty, zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.

0: Rosa z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć, jakbyście byli w Ameryce na Mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. No to oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między innymi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda?

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź! Yeah!
3: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love.
10: Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
11: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: RTV Euro AGD.

0: Tak okazje,
1: to w euro!
0: Mistrzowskie okazje w grze!
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
4: No, tego.
5: Może...
6: Także tak.
7: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energaobrót. Transparentne zasady. Realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energaobrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
8: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
9: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
8: Oraz bekonu i syropu klonowego.
9: Trudno wskazać faworyta.
8: Spróbuj, może tobie się uda.
9: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, grawe hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania.

0: i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
6: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
8: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
7: Zaraz wszystko wyjaśnię.
9: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
10: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDS, Soku, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie...

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa, SK dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmo, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia SK. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na sk.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Codziennie.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów

0: Argentyny na mundialu. Tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwytał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: No, tego.
3: Może...
4: Także tak.
1: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie Radia SK. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja, Holandia i Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja, Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Polsku. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: I ława na czasie.
5: Edyta Kocyła-Pawłowska. Już za tydzień, 27 czerwca, w amfiteatrze w Biskupcu, szósty już festiwal smaków. Tym razem pod hasłem Miód, cud natury. O 16:00 rozpocznie się całe wydarzenie. Będzie prezentacja stoisk KGW, degustacja miodu, oczywiście grochówka. Zaplanowano też koncerty Poregałowanych, Cicho, Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Gwiazdą wieczoru będzie Blue Café. Poza tym mnóstwo pokazów kulinarnych i konkursów, a o 22:30 zabawa pod chmurką. Wszystko to pod patronatem Radia SK. W całej Iławie trwa Broken Ball. Jeszcze jutro od południa ekstremalny Broken Ball na skateparku.
6: Muzyką się żyje.
7: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kaigo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
9: Impreska.
7: 3,5 minuty po godzinie 18:00 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22:00 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie. I zapraszam na imprezkę. Sombr na początek.

0: świecie to wszędzie jest tło.
1: Tak, ona Fidei Tamagotchi w Radiu SK już prawie 14 minut po godzinie 18. Ciekaw jestem, czy panowie się pogodzą i nagrają kiedyś jeszcze wspólny kawałek. No liczę na to. Wyczytałem, słuchajcie, jutro, w niedzielę 21 czerwca, dokładnie o godzinie 10.24, być może niektórzy jeszcze będą spać, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem, warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie? Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze. I nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać. Może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej. A co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy. Chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauza i Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak siadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SK.pl i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PGE Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SK.pl, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy ekspres los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

0: Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, to Żaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. Buziaki, pa!
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
13: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Czekamy na pierwszy gwizdek.
13: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
10: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
17: Od lat, tak. Powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
17: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
16: No a singiel Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
10: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
18: Takiego się budowania zaczyna, piosenki, tak, po
10: to
18: kolei.
10: Jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
16: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, z Koli mi tak powie, że to mało.
0: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
16: Impreska. 2,5 minuty po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na SK-owym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Bogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne?

0: teraz lecimy z Szwecja, Holandia. I my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia, Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. Jeśli chodzi o muzykę, no to to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK.
3: I co mam

0: No Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie, no linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. A ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: to jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na eskowym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili i obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Przed nami 10. edycja Rap Stacji.

0: Razem z składu sceny Old School na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: want a lady in the street, but a freak in the bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. Widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli to dzisiaj impreza. A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy Skolim tam gra?
3: Nie, Skolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Moja droga... Ale widziałam, że Strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić.

0: Tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
1: Wow, dzięki wielkie! Ale się dzieciaki ucieszą.
0: A mąż też się pewnie ucieszy, co?
1: No raczej.
0: No i pięknie. To męża, rozumiem, też zabierasz?
1: No wiadomo.
0: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn tak. Będzie czy nie?
1: No będzie, karmelowy.
0: O, no widzicie państwo, jak się ludziom dobrze...

Pan David Guetta, Alok, Run, Run, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run, Run, River. Taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz, jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację. Benzyna. Benzyna i diesel podobnie w dół. Jest się z czego cieszyć. Od poniedziałku ma być taniej. No i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej...

0: Reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Iława na czasie.
2: Edyta Kocyła-Pawłowska. W czwartek mikrofon dla każdego. Każdy może wystąpić. 18. Wyspa Młyńska. Więcej szczegółów na Facebooku Fabryki Inicjatyw Obywatelskich. Już za tydzień, 27 czerwca, w amfiteatrze w Biskupcu, 6. już Festiwal Smaków. Tym razem pod hasłem Miód, Cud Natury. O 16.00 rozpocznie się całe wydarzenie. Będzie prezentacja stoisk KGW, degustacja miodów, oczywiście grochówka. Zaplanowano też koncerty Poregałowanych, Cicho, Sławka Wierzcholskiego i Nocnej Zmiany Bluesa. Gwiazdą wieczoru będzie Blue Café. Poza tym mnóstwo pokazów kulinarnych i konkursów, a o 22.30 zabawa pod chmurką. Wszystko to pod patronatem Radia SK.
3: Muzyką się żyje.
4: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. A męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Buczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
5: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie. I na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
4: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
1: Imprezka. Eska.
4: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na Mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, Mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam! Na początek numer...

0: imprezujecie, z kim się bawicie? A może brakuje wam kolegów? A może brakuje wam koleżanek? To też dawajcie znakę, ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie. Halo, halo, tak na szybko. Ktoś, pozdrawiamy.
1: Siemaneczko, Krzysztof Urszyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go. A gdzie się dodzwoniłeś? Znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy? Kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?

0: Jesteśmy na antenie, halo, halo, tak na szybko, ktoś, pozdrawiamy, ktoś...
1: Manecko, Ksyku, Ursyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go, a gdzie się dodzwoniłeś, znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy, kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Eski, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?

Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić.

0: zmienić wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: bałagany Plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą Paulinę z Gorzowa. Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
2: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Myślę, że to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire. Fire, jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Wpadajcie i głosujcie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelić coś?
0: Autopromocja.
3: I ława na czasie.
4: Edyta Kocyła-Pawłowska. W czwartek dwa wydarzenia. Najpierw o 18 rozpocznie się na Wyspie Młyńskiej Mikrofon dla Każdego. Tam może wystąpić każdy, niezależnie od wieku, talentu, tematu. Oczywiście nikogo nie obrażając, nie mówiąc o religii i polityce. Poza tym można powiedzieć wszystko. Ewentualnie pośpiewać, pożartować. Wystarczy pojawić się na Wyspie w czwartek, a w tak zwanym międzyczasie o godzinie 19.15 premiera spektaklu Wystawieni na próbę i etiudy Przystanek w wykonaniu Młodzieżowej Grupy Teatralnej prowadzonej przez Dariusza Wychódzkiego w ramach Centrum Edukacji Kulturalnej. Tu też jest wstęp bezpłatny, zatem do wyboru albo samemu się występuje, albo ogląda innych.
5: Muzyką się żyje.
6: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu S, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało, aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny

0: numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem.
0: Tak.
1: Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli.
0: Tak.
1: I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później Ci Opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
0: A podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany, wspólny numer Dawida i Margaret, Później Ci Opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie.
3: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska.
0: 2:01, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogaj. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest, do tego słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego.

Można krzyczeć, Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej, ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy Wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra ba.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają. 22 startują. No, mocni, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło. Sporo pozdrowień od Was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja Cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także no nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać Ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z moją Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. Mhm. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Radio SK. Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: 2,5 minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera. Zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówkę, hej, parapetówkę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska.